0: Blaszbelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2. Nowy sąd.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze stanu.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
2: Na dziś mamy dobre wiadomości pogodowe. Poniedziałek w całym regionie będzie pogodne i ciepłe. Rano kierowcy muszą uważać, bo w wielu miejscach będą pojawiać się mgły. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. To w dzień, bo poranek będzie chłodniejszy. Jutro pogoda taka sama jak dziś, wtorek będzie pogodny i ciepły.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
4: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
3: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
5: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
3: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna, jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
3: Pociągiem jechało 250 osób, nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
7: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
3: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: SK2 Sport.
3: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witające ich kibice podkreślali.
9: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
10: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
11: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
10: No, ale ekipa fajna się zebrała.
3: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu
13: mógłbyś zrobić chociaż.
12: Znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
13: To już się staje nudne, powiem ci
12: nudne?
13: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz, w ogóle jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
12: Okej.
13: A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
13: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
12: O kimś?
13: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
12: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
13: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
14: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie, po prostu się
12: kobieta
14: zacichło,
12: się nie odzywa, jak faceci rozmawiają o sporcie. Dziękujemy.
14: No, ja się na tym nie znam.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: do szarej rzeczywistości, szanowni państwo. Wracamy znowu w poniedziałek. Dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy. 9 minut po 6. Czuję się dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda? O czym tutaj z wami porozmawiać? Już jest wszystko ustalone, już jest zrobione, prawda? Wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen!
1: Pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: To jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie tak jak myśleliście. Śniło mi się, że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym się i tak nas nie było.
1: Poczekaj.
0: Się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno? Czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to, bo czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać, to już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No jest to sen niedorzeczny.
0: To, że ja czuję się, że ja
2: nie, był
0: nie było mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
1: No,
2: ja
1: tak
2: nie.
1: Więc, no.
2: Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie, to lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja też. Ja jestem ciekawa.
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: A my się pobawimy w te, w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: Są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 726-826-826. Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 726-826-826. To numer do nas, Messenger to na Facebooku.
1: No dobra. Jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie, to się uda. Dobra. Opowiedzcie swój sen.
1: Trudno.
0: Bawmy się we wróżbitów dzisiaj.
3: SK 2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Ty jesteś Maciej?
1: Jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje...
1: A mi co przyniosłeś? Pyszno,
0: a właśnie, pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: No, chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, no. Bo działa ekspres i winda.
0: No, no, wszystko, fajnie, wszystko
1: działa. Jeździłeś teraz, tak?
2: Nie.
0: Dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś, dobrze. Ale Kuba jest teraz, Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku.
0: No.
3: Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę. Aha. Jestem nienauczony, idę w stresie. Aha. I budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, zimne poty, jak się budzisz, tak? Poczekaj, bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni.
3: Mm-hmm. Ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: A, w ten sposób.
2: Ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby
0: w stresie. Ale czekaj, tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa, tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo stresu.
3: Powiedzieć koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Dobra, okay. To mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj. Śmiechem reaguje, dobra.
1: Teraz Jarząbek się będzie śnił.
0: A Jarząbek, a powiedz ty stwierdzenie Pitagorasa.
2: A tam, co tam... Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał. No, co tutaj mówić?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać. Tak, będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no. Kuba, w pracy masz być raz. Już.
0: Nie trzeba umieć liczyć do 10 nawet.
2: Do 10,
0: wystarczy do raz.
3: Kuba... Nie, no trzeba, no bo jak wypłatę policzyć.
1: To na koniec miesiąca.
2: Szczęśliwy człowiek.
3: No to trzeba umieć liczyć.
0: Ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że nawet jak ktoś był noga z matmy w szkole, to pijążki to potrafił liczyć, wiesz?
3: No właśnie też, jakoś
0: to
3: tam
0: jest fenomen, To jest fenomen.
2: Wtedy włącza się w nas ukryty kalkulator.
0: Dobra, ciekawe co by było, jakby nam się, nie wiem, pani od chemii śniła, nie? Dobra, nie idźmy w tę stronę. Kuba, wszystkiego dobrego. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. Włączamy naszą radiową sekretarkę. 726-826-826 to nasz numer telefonu, jest też Messenger. Tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
2: Tak. To zapraszamy. SK2. Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia wiadomo najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
2: Tak
1: jest. 6:26
0: tak
1: mówić inaczej.
0: Tak,
1: no i dobrze i fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i to budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżanka jury, mówi o jej zaletach i no. Mówi tak. Ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No, widzisz? Pani Beatce powiemy. Pani Beatko, kochana, tak powiemy tylko jedno dla pani spokoju ducha. Z tego się wyrasta.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: Poniedziałek do naszego regionu przyniesie bardzo fajną pogodę. Dziś w Małopolsce będzie pogodnie i ciepło. Rano w wielu miejscach mogą się jeszcze pojawiać mgły. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. To oczywiście w dzień, bo poranek będzie chłodniejszy. Na jutro też mamy dobre wiadomości pogodowe, bo wtorek będzie pogodny i ciepły.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niż znad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: 6.37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37.6.
1: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6.37 i 37.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Oczko. Dobrze, że nie 21.37, bo to kto wie, ten wie, prawda? Tak, gimby tak już nie znają, no. Ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
2: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
0: Kącik odkurzający.
2: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
0: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś takiego. No, no dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
3: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
0: Nie?
3: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
0: Jakim paradoksem?
3: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka! Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę pobawimy się we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To pani Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często mi się śnią, kuźwa, psy. Psy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No psy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Psy, moja droga. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się psy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to, podaj tutaj, to co tam leży. SK2.
2: No, nie, no, Jarząbek, tak, dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
1: Nie.
2: Ale Jarząbek, wróżbita Jarząbek.
1: Jarząbek bardziej do ciebie pasuje, tak. Nie, nawet nie zbliżony jest do Macieja. Nie.
0: Pawła, Piotra.
1: Nie. Wróżbita Jarząbek, po prostu. To będzie twoja...
2: Prawdę ci powiem.
1: Renoma, tak.

0: Proszę! Złapałem ją! Złapałem, jak śpiewa! Pięknie! Piękny wokal, to sobie na featurze zaśpiewała Antonina Zbero.
1: Trzy sekundy
0: bardzo.
1: Wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
0: Trochę tak. Trzy minuty zostały nam do siódmej. Zagramy sobie w nową zabawę Ściemnia się po siódmej. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
2: Messenger.
0: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Jarząbek, wiesz?
3: Nie wiem, ale nie powiem. To powiedz ty.
0: To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
2: Nie wiem. Ściemnia się.
0: Podpowiadam.
2: Piszecie ściemą.
0: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy 100 do zgarnięcia.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
18: Pogodnie i ciepło, tak dziś będzie w naszym regionie, na termometrach w Nowym Sączu i regionie. Dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. Uwaga, bo rano i przed południem w wielu miejscach będą pojawiać się mgły. Wtorek w naszym regionie też będzie pogodny i ciepły. Na termometrach jutro od 18 w górach i na Podhalu do 20 w Nowym Sączu i regionie sądeckim.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
20: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
21: Minęła siódma SSK 2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu, o tym nasz reporter Kuba Solarz.
22: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
23: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
22: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
24: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
22: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
21: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
25: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
21: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
0: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
21: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
1: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
21: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2 Sport.
21: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
5: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
21: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: No i mamy kilka chwil po siódmej, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
26: Oj, za dziećmi dookoła salonu
27: do lodówki
15: i z powrotem. Wczoraj był maraton, u mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
26: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
27: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
26: SK2. Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
27: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: Kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, no tak, tak, no, tak, tak, tak. No. Ale szafiarką większą to jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, ładnie się zastanów się, ubrana, prawda? No to jest, wiesz, co mówisz, bo to już nie wiem, czy komplement,
0: ale i tak ładnie. O. I tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zaciąłem. W więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg w więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cinkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Tak. Był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i po tym wybiegu, a ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od opozycji.
1: Jak miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłem.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrów rozliczą, bo to coś wyjrze, bo to podpada. SK2.
0: W tej z powrotem. I tak, pokazujesz, no, tu prawy pośladek, lewy pośladek. I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: coś da.
1: A może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
4: Ale nie tak łatwo wcale.
1: No, nie tak łatwo. To powiedzmy, że nie tak łatwo. Dwie stówki w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
4: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
5: Cześć, witam. Cześć.
4: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
3: Jest za dużo powiedziane.
4: Będą coś mówili i może być to ściema. Może ściemniać i Jarząbek, i Wajda, ale może ściemniać tylko jeden z nich. I ty musisz posłuchać, a później powiedzieć, który z nich ściemnia, albo może jeden i drugi ściemnia. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: I jeżeli trafisz, no to stówka wędruje do ciebie.
3: A jeżeli nie, to prezenty też jakieś dostaniesz.
4: Tak,
3: to co,
4: damy
3: gotowa
4: coś.
3: Jesteś?
5: Jestem.
3: Dobra,
4: no to jedziemy.
3: To lecimy. Jarząbek mówi tak, uwaga. Mowa ezopowa to sposób formułowania wypowiedzi nie wprost, w sposób zawoalowany, utajony i pełen aluzji, tak aby prawdziwy sens zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.
1: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
4: Który ściemnia?
5: Żaden.
1: A nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
3: No nie, musi ktoś ściemnić.
1: Ktoś musi ściemnić.
3: Szybko.
5: Drugi.
3: Drugi.
5: Wajda.
1: Drugi.
3: No i co byś zrobił z tym tamtem? No,
1: zrobiłbym tak, że czas minął.
3: No właśnie, były 3 sekundy.
1: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy, ale tu ściema zawsze może być Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasadę, a tu jednak...
4: Ściemniała, Julita ściemniała.
1: Julita, no, dobra, ty chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy, musimy zrobić bu.
3: Pierwsze koty za płoty, Julita. Następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
1: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądów są wypełnione tłuszczem, a nie
3: tak
1: wodą.
3: Tak jest, tak jest. A mowa ezopowa to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
1: Jarząbek
3: co chodzi.
1: Mówił prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
4: Zawsze ściemniają.
1: Tak. Zawsze któryś ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Prawdę powiedział.

0: jeszcze kilka sentymentów chowam w połamanym sercu.
1: 24,5 minuty po siódmej. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
2: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
3: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
1: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
2: Tak.
1: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
2: Ja liczę na naszych policjantów, ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym z

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
10: Szalik?
9: Zimno.
11: Herbatka?
9: Cieplej.
10: Grzejnik?
9: Gorąco.
11: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
9: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
12: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
15: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek Województwa Małopolskiego.
0: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
18: Dziś zobaczymy, jak powinna wyglądać złota polska jesień. Poniedziałek w całej Małopolsce będzie pogodny i ciepły. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18. To nie koniec dobrych wiadomości pogodowych, bo pogodnie i ciepło będzie też jutro. Na termometrach we wtorek od 18 do 20. Jeżeli sprawdzą się prognozy, to taka słoneczna i ciepła pogoda zostanie z nami przez kilka najbliższych dni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
19: 7.30 News SK2. Anna Łowocka, Łukasz Gibeła wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. 3 osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: No, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też pozdrawiam, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony nie wiem, co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, s*** w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest, jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy
1: Więc
0: szczyt.
1: Wiadomo,
0: dlatego rozdziewiczenie.
1: Tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Aha. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
2: No.
1: Tak, oczywiście, ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. Eskad.

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W Państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. Już można się zgłaszać. Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Wiecie co? Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne.
0: Tak. Zerówki. Fajnie, no, się przez nie patrzy. Wszyscy sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Bo nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te okulary.
2: No, no, kamera,
0: bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się
0: proszę
1: wszystko...
0: bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do Państwa miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy.
3: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
0: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
12: Bardzo fajną pogodę do Małopolski przyniesie poniedziałek. Dziś w naszym regionie słońca będzie dużo. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. Wiatr powieje słabo. Dobre wiadomości są takie, że słoneczna i ciepła pogoda zostanie z nami na dłużej. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi synoptyków, to nawet na kilka najbliższych dni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
14: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
15: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
14: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
13: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
16: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć i z głębi serca, że wybaczamy.
13: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
16: Pragnę was również poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
13: czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
17: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
13: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
13: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: 8:04.
9: No i co?
19: No i nic.
9: Dzisiaj mamy wyjątko. To do mnie było?
19: Nie, to
9: do mnie, tak?
19: To taka rymowanka była z dzieciństwa.
9: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
19: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
9: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
19: A, no to okej, gryz.
9: Bo wiecie co mówią w Stanach?
19: Jak mówią?
9: One apple a day keeps the doctor away.
19: Czyli?
9: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
19: No. Trzyma lekarza z daleka.
9: Dokładnie. No.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Cieniasto jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka.

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, masz? Nie żeby założyłaś. Nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo cię powiesz, że...
0: Jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych. No może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żonę do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był tak jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
2: Tak, dwa taki, super, Madzia zaczyna. Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
5: Dobra.
6: Dobrze zakręciła?
5: No mocno.
6: Bo nie wiedziałem.
2: W lewo zakręciła. Tak, czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
6: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa? Ten pajac.
5: Joker.
2: Joker. Możesz wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko, szybko.
3: Niech będzie.
2: R jak rower, tak?
3: Tak, R jak rower. Nie mogłam się zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
6: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
6: Miasto.
3: Radom.
6: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
6: Roślina.
3: Roślina. Dziupieszka.
6: Kolor.
3: Różowy.
6: Zawód.
2: Po czasie.
6: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
6: Rugbysta?
2: Że w rugby gra.
6: Dobra. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
6: A rzodkiewka?
2: Ciesz się, że nie jest przez kropką.
6: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi?
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, Madzia. Madzia na pięć. Zobaczymy, jak Marcin...
5: W prawo czy w lewo?
4: Prawo.
5: Dobra, jedziemy. To jest prawa
6: tak,
5: strona.
6: Musiałaś zmienić rękę, dobrze.
5: Ale się
2: a wiesz, że tą samą też mogłaś zakręcić.
5: Co tam
2: wyszło?
5: Py
2: jak papa. P jak papa, 20 sekund, Marcinie. Uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
6: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy. Potrawą.
2: Już po czasie.
6: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
5: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak.
2: Dobrze. Litera się wylosowała jaka? G. Z tego, co widzę. G jak góra. G jak góra. Czyli G. Litera G. I teraz uwaga, kategoria wy. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Uwaga, kategoria.
6: Kategoria w kuchni.
3: Magdalena.
2: Słuchamy, Madzia.
6: Proszę.
3: Garnek.
2: No pewnie, że jest garnek w kuchni. Prezent marzeń. Madziu, leci do ciebie, do Marcina. Prezenty od Radia SK2. Ważne, że się cieszysz.
6: Magda, ja jestem w szoku, bo ty się zgłosiłaś swoim imieniem takim, wiesz, niezdrobniałym. Magdalena, to jeszcze więcej czasu zajęło.
2: Tak, a i tak się
6: i
2: udało.
6: I tak byłaś pierwsza.
2: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
3: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
6: To była podpowiedź.
2: Proszę bardzo. Nawet nie wiedzieliśmy.
3: Garnek stoi na kuchence, bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję wam.
2: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
6: tak
2: dobra?
6: Tak jest, poleci.
4: Jasne, dziękuję.
2: Dobra, wszystkiego dobrego, jutro też Państwa Miasta po 8.
1: Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy mam coś zostawię, to
0: wiesz. Będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z Radiem SK2, no to musicie to zrobić po prostu. SK2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie. Parę. Tak, no, jest. SK2.pl. No.

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
11: Na dziś mamy dobre wiadomości pogodowe. Poniedziałek w całym regionie będzie pogodne i ciepłe. Rano kierowcy muszą uważać, bo w wielu miejscach będą pojawiać się mgły. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. To w dzień, bo poranek będzie chłodniejszy. Jutro pogoda taka sama jak dziś, wtorek będzie pogodny i ciepły.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Na Wojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie. Co jest najbardziej polskim obiadem? No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy
0: polski
3: obiad.
0: Może nie
3: obiad.
0: Jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jakby inaczej, gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złotopolskich też, ja raczej.
4: Tak jest.
3: No, oczywiście, że tak. A z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, polska klasyka.
0: Okej, okay. Z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka
3: pięknie.
0: Była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na Norbert. Deser, co?
4: Tak, znaczy na deser to będzie, na deser będzie bigos.
0: No. Według Norberta bigosik, ale ty uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od siebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no. Da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie? Tak,
4: no
3: żeby
4: właśnie.
3: Nam zapachniało.
1: Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie, słuchaj. Zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada do Loży VIP!
4: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norberci, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu. I 5 stóp kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to, jest imprezka.
0: No, i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki, Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad.

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik. Kącik odkurzający, zapraszamy was do tego kąta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić. Fiskus 2.

0: Morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji, można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie, tak. No, to był mój apel do piłkarzy polskich. No, żeby dzisiaj wygrali. A nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda? Będziemy sobie tłumaczyli to. No
2: to cóż się zdarzyć może.
1: Nie, no będziesz chodził, no będziesz sobie tłumaczył. No to cóż ze Szwecją.
0: No właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył.
1: Cóż ze Szwecją,
0: a ja sobie
1: przegraliśmy.
0: Ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. A ja
0: czemu,
2: nie będę
0: przepraszam, czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no.
3: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane? Zamień je na gotówkę w Alumet. Bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
6: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: To jak, gramy w ciepło-zimno?
9: Czapka?
8: Zimno.
10: Koc?
8: Cieplej.
9: Grzejnik?
8: Gorąco.
10: To nowe ogrzewanie.
8: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
11: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
18: Poniedziałek do naszego regionu przyniesie bardzo fajną pogodę. Dziś w Małopolsce będzie pogodnie i ciepło. Rano w wielu miejscach mogą się jeszcze pojawiać mgły. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. To oczywiście w dzień, bo poranek będzie chłodniejszy. Na jutro też mamy dobre wiadomości pogodowe, bo wtorek będzie pogodny i ciepły.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
16: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
21: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
20: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
22: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
20: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na 2. i 3 piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych, surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
11: SK2 News, Nowy Sącz.
18: Darek Rysie, zapraszam. Parowa lokomotywa i zabytkowe wagony znowu pojawiły się w naszym regionie, między innymi w Dolinie Popradu.
0: Przyjechałem specjalnie dla pociągu Retro z samego Gdańska. Zdecydowanie jestem miłośnikiem kolei, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić.
1: No ja jeździłam takim. Podróż przygodowa.
18: Mówią pasażerowie pociągu Retro. Duże korki tworzą się na drodze powiatowej, która prowadzi przez gminę Podegrodzie. Na rondzie w Podrzeczu wprowadzono ruch wahadłowy. To przez remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza.
2: 3 minuty po godzinie 9:00. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przychodzę z pytaniem do Was. Dlaczego Wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
11: 10 hitów.
15: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Robert Gawliński i CD Nancy, i tak wam gramy w Radiu SK 2. 16, prawie już 17 minut po godzinie 9. My gramy wam 100% polskich hitów, jako że w weekend naprawdę mieliśmy co świętować. Mistrzami Europy zostali nasi siatkarze, to ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy i serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS: wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy. Spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: Eska 2.

0: Na Messengerze Radio SK2 cały czas możecie pisać, w czym wy jesteście mistrzami świata, Europy. A już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80. Bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80. Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej jej zdradzać nie będę. Powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania, no i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół, a może barszcz schabowy albo mielony, pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
10: Pogodnie i ciepło, tak dziś będzie w naszym regionie. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. Przed południem w wielu miejscach będą pojawiać się mgły. Wtorek w naszym regionie też będzie pogodnie i ciepły. Na termometrach jutro od 18 w górach i na Podhalu do 20 w Nowym Sączu i regionie sądeckim.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łowocka. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
12: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
11: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała, Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
13: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza. Bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
14: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest, jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto to poprzednie władze.
15: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
11: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
11: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
1: SK2 News, Nowy Sącz.
10: Dobry się, zapraszam. Kolejna noc naukowców przeszła do historii. W Nowym Sączu można było m.in. zwiedzić Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu ANS.
17: Zainteresowanie ogromne, jest mnóstwo pytań od dzieci, ale też i od dorosłych. Ludzie chcą się uczyć, nas to cieszy, jeżeli jest zainteresowanie.
10: Mówi student kierunku ratownictwa medycznego w ANS. To są dobre wiadomości dla kierowców. Będzie remont kolejnej części ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu. Będzie nowy asfalt, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa.
0: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach. Czyli wiecie, o co chodzi? Kardio jest w cenie małżeństwa. SK2. Oczywiście, kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

0: SK2.
1: To czas na kolejną nowość w Radio SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punk i mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: I po reklamie.

0: Hania Kuzimowicz i Trzy razy bardziej. Ten numer zapadł nam w głowach i gra aż do dzisiaj w Radiu SK2 również, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. O godzinie 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: Dziś zobaczymy, jak powinna wyglądać złota polska jesień. Poniedziałek w całej Małopolsce będzie pogodny i ciepły. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18. To nie koniec dobrych wiadomości pogodowych, bo pogodnie i ciepło będzie też jutro. Na termometrach we wtorek od 18 do 20. Jeżeli sprawdzą się prognozy, to taka słoneczna i ciepła pogoda zostanie z nami przez kilka najbliższych dni.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
11: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
10: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
12: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
10: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
13: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
10: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Rejduch, zapraszam. Ruszył przegląd Filmoteka Małopolska. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja tu się toczy.
15: Pokazujemy filmy dokumentalne, krótkometrażowe. Zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i zaprezentować.
14: Mówił Filip Nowak z MCK Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa w Sokole do czwartku. A w Starym Sączu zaczął się jesienny festiwal teatralny. Spektakle można oglądać w budynku tutejszego Sokoła. Impreza potrwa do 18 października.
0: Godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11:00, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są Cortez na dobry początek, zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment.
1: SK2.
16: Pamiętam, jak mówili na mnie.

za głos. Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań, 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciuwę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach Wehikuł czasu gramy wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
11: Szalik?
10: Zimno.
12: Herbatka?
10: Cieplej.
11: Grzejnik?
10: Gorąco.
12: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
10: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
15: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek Województwa Małopolskiego.
16: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

0: Warius Manx i Ruchome Piaski w Radio SK2. Tak kończymy godzinę 11. Po 12 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie też Nosel wkręcał w Radio SK. Tak się składa, że my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że wy też, bo brzuchy mogą boleć od śmiania się.
1: Reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: Bardzo fajną pogodę do Małopolski przyniesie poniedziałek. Dziś w naszym regionie słońca będzie dużo. Na termometrach w Nowym Sączu i regionie dzisiaj do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. Wiatr powieje słabo. Dobre wiadomości są takie, że słoneczna i ciepła pogoda zostanie z nami na dłużej. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi synoptyków, to nawet na kilka najbliższych dni.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
10: Punktualnie 12, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
12: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
11: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
13: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
11: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
10: Stan dwóch najciężej rannych po ataku na żownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
14: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
10: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku na żownika doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany to właśnie ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
15: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
10: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20:45.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
0: Michał Rejduch, zapraszam. Zakończyła się szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Mieszkańcy Nowego Sącza przez ostatni miesiąc brali udział w około 40 wydarzeniach. Były to koncerty, spektakle i wystawy. Sądecką Jesień Kulturalną zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. A w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu można oglądać dwie wystawy. Swoje prace pokazuje tu Jarosław Kawiorski, artysta malarz oraz rzeźbiarka Jagna Rumin. Ona z kolei prezentuje swoją ceramikę. Mała galeria czynna jest codziennie od godziny 8 do 18.
2: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
7: Mecze piłkarzy bym nie oglądał, ale siatkarzy...
2: Okej.
7: Obowiązkowo.
2: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
7: To prawda.
2: A co z tymi
7: siatkówka
2: piłkarzami?
7: Powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
2: Zdecydowanie. Ma
7: a
2: większe szanse niż piłka nożna.
7: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
2: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

0: Marcin Rozynek i najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no, byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że to.
2: No pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
3: Nie, pan w swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że jej w środku nie ma.
2: Mhm.
3: I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Kochanie, zostałeś skręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach.
1: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Joena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Całuj mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści, opłaca się, opłaca. Po pierwsze spalamy sporo kalorii, po drugie rozluźniamy się i odstresowujemy, więc moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Stanach i miłość jest ślepa? Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Super akcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
2: Dobra, Barcelona.
1: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą.

0: Tak, Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
17: Poniedziałek do naszego regionu przyniósł bardzo fajną pogodę. Dziś w Małopolsce jest i będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. Na jutro też mamy dobre wiadomości pogodowe, bo wtorek będzie pogodny i ciepły. Na termometrach jutro od 17 do 21. To oczywiście w dzień, bo poranek będzie chłodniejszy.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
18: Jest 13, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
19: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
18: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tak zwanej identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie na przykład odczytu z radaru.
20: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany.
18: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy i hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
21: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
22: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
18: Z górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
23: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
24: Głównie przez szczupaki, trochę też na okonie.
18: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
25: SK2 News, Nowy Sącz.
17: Darek Grysie, zapraszam. Są duże utrudnienia na drodze powiatowej, która prowadzi przez gminę Chełmiec i Podegrodzie. Na rondzie w Podrzeczu wprowadzono ruch wahadłowy. To przez remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Teraz dobre wiadomości dla studentów. Są jeszcze wolne miejsca w Akademiku Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Warto jednak się pospieszyć.
0: U nas obowiązuje zasada odległości, czyli wiadomo, że jak ktoś mieszka bardzo daleko, to wiadomo, że ma pierwszeństwo.
17: Mówi Amadeusz Rejentowicz z WSB w Nowym Sączu.
1: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
2: No, fajnie.
1: Fajnie było.
2: Tak,
1: fajnie.
2: Przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
1: Na imprezie byłem.
2: O, proszę.
1: No, wszyscy bardzo fajnie się
2: bawili. A cóż to za impreza była, powiedz?
1: 40.
2: Twoja?
1: Nie. Przede mną dopiero.
2: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, absolutnie.
1: Ale wszyscy się świetnie bawili, tak na 40%.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
6: Jeden po drugim.
2: Rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
1: Na 100%. Ja dzisiaj na 100%. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już...
1: Zawsze tam, gdzie ty
0: jest. Również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
3: Tak, tak.
4: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
3: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
4: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
3: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
4: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
3: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
4: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
3: No bo pan mi dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie
4: nie chcieliśmy. Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma.
3: Mhm.
4: I ja tej dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
3: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
4: Na 16 mogę być?
3: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
4: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
3: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
4: Ja to dowiedzę.
3: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
4: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
3: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
4: No, takie wie pan dziurki.
3: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo do niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
4: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
5: Aha, nie zostałeś skręcony w Radio SK.
3: Aha.
5: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
2: Nosel wkręca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Tak mogą być tylko Wilki i Baśka w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No są niektóre piosenki, które zaczynają się, kochani, od zwykłej obserwacji. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o Wilki, była to akurat obserwowana cały czas Baśka, ale w przypadku tej piosenki, którą teraz wyjmuję tutaj z naszej półki radiowej, to jest utwór, który życie samo napisało. Manam. Lipstick on the glass. Szminka na szklance. Tak, tutaj, kochani, główną bohaterką jest właśnie ten przedmiocik, bez którego, drogie panie, przecież nigdzie się praktycznie nie ruszacie. Szminka.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Lipstick on the glass. Numer, który powstał dzięki założycielowi Manamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Marek zauważył kobietę, która odchodząc nagle w pośpiechu, zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła? Mamy jesień i o jesieni. Roxy ze swoją nowością w ST2 Jesień trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj co ja widzę, największa na świecie impreza z Rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni w SC2. W tej godzinie, no to był polski hit, bo za chwilę 14 i najważniejsze newsy tylko sprawdzone, a w nich między innymi o kłębach dymu. Unoszą się nad centrum Białegostoku. Szczegóły za moment w SC2.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane

0: realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
1: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
9: W kolejnych godzinach w pogodzie bez zmian nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10. Wieczorem też będzie pogodnie, ale już chłodniej. Na termometrach od 9 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian będzie pogodnie, ale jeszcze zimniej, bo od 7 do 9.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Wybiła 14 czas na Newsy Eski 2 Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
11: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się, wcześniej nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
10: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
12: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
10: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
13: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
14: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawałem jakiekolwiek sondaże.
10: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
15: Obwarzanki po weekendzie to żurek wydario.
6: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Darek Rysie, zapraszam. Kolejne miasto w Małopolsce chce zmienić swoje władze. Tym razem to Limanowa. Wniosek o referendum w tej sprawie jest już złożony. Ruszył jesienny festiwal teatralny w Starym Sączu. Tym razem to już 30. edycja tego wydarzenia.
16: 30. festiwal potrwa 24 dni. W tym czasie proponujemy 40 wydarzeń, w tym aż 18 spektakli. Na scenie pojawi się 102 artystów.
9: Mówi Janusz Michalik, dyrektor artystyczny festiwalu.
17: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
10: To by się
17: dzisiaj
10: nawet zgadzało.
17: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy dzień tajniaka, widzę, i dzień jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają, wszystko wyciągamy na antenę. Tutaj oczywiście, Kuba, dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
10: Dlaczego?
17: Bo to jest jabłko Adama.
18: No to gramy.
6: 10 hitów.
18: najlepszych polskich hitów.
10: No, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
19: Ha, ha, ha, ale śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
10: No, nie, nie.
19: Trudno mi się przyznać, Ania Dąbrowska, smacznego.

0: gorąca południowa gitara jak u Carlosa Santany, Jogopolis i Maciej Maleńczuk w dziesiątce hitów. Wesce 2, 100% tylko takiej muzy gramy. Bez zbędnego gadania. Kombi już za chwilę, Sylwia Grzeszczak czy BRO ze swoją nowością. Przeglądam kolorową prasę. Ministra kultury tutaj widzę, pojawiła się na wybiegu podczas pokazu mody. Pani Marta Cienkowska wystąpiła w długiej, białej, lekkiej, bardzo pięknej, zwiewnej sukni.
1: SK2.
0: Jak na ministrę kultury, pełna kulturka.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku w S2. A ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci.
1: SK2.
0: Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama.
2: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większej ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: Jest taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie tak o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
3: Teraz te małopolskie drogi krajowe. Na tych trasach drogowcy są w kilku miejscach. Na 94 roboty są w Wieliczce oraz w Zagórzu. Na 28 uwaga w Mszanie Dolnej i Gorlicach. A na 75 drogowcy są w Nowej Wsi oraz Mochnacz Cenicznej. W kolejnych godzinach nadal będzie pogodnie i ciepło. Na termometrach w Nowym Sączu do 22, w górach i na Podhalu od 16 do 18, a w Tatrach w okolicach 10.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nabojowa, Nowosądecka 27, www.manufakturamebli.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Wybiła 15, czas na newsy Eski 2, Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
5: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5.
4: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
6: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
4: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
7: A ty się stresujesz, jak czytasz?
4: Nie, absolutnie.
7: To działa.
0: SK2 News, Nowy Sącz.
3: Darek Rysie, zapraszam. Kolejna część ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu doczeka się remontu. Pojawi się tam nowy asfalt, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie. Prace właśnie ruszają.
8: Na ulicy Jamnickiej rok po roku odcinek jakiś jest przeznaczony do remontu. Prawie dojdziemy w tym momencie do ulicy Podwale.
3: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Kolejna wieża widokowa powstaje w naszym regionie. Taką platformę buduje nowy targ na szczycie Długiej Polany. Wieża ma być gotowa jeszcze tej jesieni.
7: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
4: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
7: A co mówi kurka, kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
4: Czyli jutra miało nie być.
0: 100% polskich hitów.
9: Polskich hitów.
0: SK2.
7: Dzisiaj pomidorowa.
4: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
7: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...
10: Ciebie.

0: Hi-Fi Superstar, super hit Wesce 2, tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radio, również w każdą sobotę od samego rana jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie, polski obiad. Wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy. Jak się dowiedział?
2: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się. Wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas, przy stole.

0: Sztuka latania tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak,
1: tak
0: bo on
1: jest.
0: Cały czas biega. Newsroom radio tutaj studio, newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych, a w nich co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też o zuchwałej kradzieży z użyciem karetki. Posłuchajcie sami.
0: To się dowiecie, ja też. SK2.
1: Ale na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli kradzioną karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany usłyszał już zarzut.
2: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: tata skarbek w SC2, no to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki, czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki, jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: ST2 tylko 100% najlepszej polskiej muzyki. Tilawi, chłopaki nie płaczą. Nie płaczą, bo nie mają chusteczek, ale warto je przy sobie mieć, bo po godzinie 16 jakiś wyciskacz łez na pewno się znajdzie. A punktualnie o 16 tylko sprawdzone i najważniejsze newsy. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
15: To są dobre wiadomości dla kierowców. Rusza remont kolejnej części ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu. Firma, która wygrała przetarg, właśnie pojawiła się w terenie. Będzie nowy asfalt, chodniki, oświetlenie i ścieżka rowerowa. Wieczorem też będzie pogodnie, ale chłodno. Na termometrach od 9 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian, nadal pogodnie, ale jeszcze chłodniej, bo od 7 do 9.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Wybiła 16, czas na Niosłowski 2. Jakub Krzyżak. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu.
3: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność.
2: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
4: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
2: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
5: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
6: No. A co tu będzie?
7: Zalewajka łódzka.
6: Co w takiej zalewajce być musi?
7: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
2: Z uczestnikami i z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
8: SK2 News, Nowy Sącz.
9: Darysie, zapraszam. Specjalistyczną opiekę medyczną będą miały psy ratownicze z małopolskich jednostek OSP. Leczeniem i rehabilitacją zajmie się Krakowski Uniwersytet Rolniczy.
10: Będziemy je leczyli w formie takich przypadków nagłych, powypadkowych, ale też systematyczne kontrole.
9: Mówi Zbigniew Arendt z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Będą utrudnienia na powiatowej trasie Nowy Sącz-Florynka. To przez remonty w Kamionce Wielkiej. Droga będzie tam zwężona. Może też być wprowadzany ruch wahadłowy.
11: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
2: Znam Marka. Chociaż Wacława też chyba jeden.
11: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław Trzemotu tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
2: Marka to naszego szefa.
11: A też jest Marek Konrad przecież, nie? Marek
2: Piekarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
11: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na sol. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita. Pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach. Ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla Was Jakub Krzyżak, 16.30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spotkajnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica. SK2. I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko i Gove SC2.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w SC2, który, jak śpiewa, staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości dostania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli.
17: Wieczorem będzie pogodnie, ale chłodno. Na termometrach od 9 w Zakopanem do 13 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie bez zmian. Będzie pogodnie, ale jeszcze zimniej, bo od 7 do 9. Jutro w całej Małopolsce dużo słońca i ciepło. Na termometrach we wtorek od 17-19 w górach i na Podhalu do 21 w Nowym Sączu i regionie sądeckim. Tak będzie w dzień, bo poranki i wieczory są już chłodne.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Manufaktura Mebli, oferujący meble tapicerowane. Nawojowa, Nowosądecka 27. www.manufakturamebli.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Wybiła 17, to są newsy Ski 2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
19: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego

0: zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
1: Postępowanie w sprawie zonda krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrowano. Inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
2: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
3: No jedzie bez tuby, jedzie szybciej niż my.
4: Ale on jedzie normalnie drogą szybkiego
2: ruchu. Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8 zjedzie.
1: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
5: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
1: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga jeże, takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach. Mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
6: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
1: W planie jest montaż kolejnych znaków.
7: SK2 News, Nowy Sącz.
8: Darek Grysie, zapraszam. Jeszcze w tym roku powstanie nowa podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, tym razem w samym Nowym Sączu.
9: Działka jest w przekazaniu, w tej chwili trwają podziały. Będą to albo kontenery, albo zabudowa modułowa na czas projektu i wybudowania podstacji z prawdziwego zdarzenia.
8: Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Duże korki tworzą się na drodze powiatowej, która prowadzi przez gminę Podegrodzie. To przez ruch wahadłowy, który wprowadzono na rondzie w Podrzeczu.
10: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia. A w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu, no i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa. Na sk2.pl wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2 ze świeżo wydanej płyty Mroza, który ostatnio był w naszym studiu. No i kilka albumów tutaj dla Was zostawił. Wpadajcie na Instagrama Radia SK2 i piszcie w komentarzach, dlaczego ta płyta powinna trafić do Was. Macie czas tylko do środy. A u nas za chwilę zagra Kasia Kowalska.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
7: Wietrzenie magazynów w Alfa Bram. Startujemy! Tylko do 3 października czekają na Was setki produktów w specjalnych, wyprzedażowych cenach. Bramy ogrodzeniowe, automatyka, ogrodzenia panelowe, wideodomofony, profile stalowe i aluminiowe i wiele więcej. Duży wybór produktów dostępnych od ręki. Alfa Bram. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy. No to cześć! Widzimy się na Witosa 6, Nowy Sącz. Zapraszamy także na Krakowską 92 oraz do Czchowa na Sądecką 36. www.alfabram.pl.
8: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
9: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
10: Szalik?
9: Zimno.
11: Herbatka?
9: Cieplej.
10: Grzejnik?
9: Gorąco.
11: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
9: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
12: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

0: Pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato, dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
10: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
11: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalenie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
12: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
11: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
10: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu Wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
0: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

de survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wideo w Radiu SK2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek miną i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz. Na 30.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz uwaga, mam dla was broń przeciwko jesieni. Nowy numer od Krzyśka Zalewskiego, który jak sam mówi, to potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. No to nadstawiajcie ucho, samo zdrowie.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

stotolik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Bajm i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Rejduch, zapraszam. Ruszył przegląd Filmoteka Małopolska. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja tu się toczy.
3: Pokazujemy filmy dokumentalne, krótkometrażowe. Zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i zaprezentować.
2: Mówił Filip Nowak z MCK Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa w Sokole do czwartku. A w Starym Sączu zaczął się jesienny festiwal teatralny. Spektakle można oglądać w budynku tutejszego Sokoła. Impreza trwa do 18 października.
4: Radio SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór, bo z nami dowiadujecie się, które polskie numery będą na czasie w najbliższych tygodniach, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. Nowe notowanie w każdy piątek po 18. No a teraz żegnamy się z poniedziałkiem. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston i co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki. Już teraz w Radio SK2. Takie

0: Various Monks w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego słowika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów. Tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.

0: Tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na CircleK.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Michał Rejduch, zapraszam. Zakończyła się 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Mieszkańcy Nowego Sącza przez ostatni miesiąc brali udział w około 40 wydarzeniach. Były to koncerty, spektakle i wystawy. Sądecką Jesień Kulturalną zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. A w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu można oglądać dwie wystawy. Swoje prace pokazuje tu Jarosław Kawiorski, artysta malarz oraz rzeźbiarka Jagna Rumin. Ona z kolei prezentuje swoją ceramikę. Mała galeria czynna jest codziennie od godziny 8 do 18.
10: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2. A teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK 2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: I po reklamie.

0: Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Autor powieści kryminalnych Dariusz Gazik odwiedzi Nowy Sącz. W piątek będzie on gościem Sądeckiej Biblioteki Publicznej. W trakcie spotkania opowie o swoich książkach, o tym jak tworzy fabułę i wątki bohaterów. Spotkanie zacznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej przy ulicy Franciszkańskiej. A my jeszcze zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej, bo tu w gmachu głównym do obejrzenia jest nowa wystawa. Na niej niezwykłe ilustracje autorstwa Witolda Chomicza. Wystawa czynna jest do końca stycznia.
5: Magazyn lokalny.
6: Michał Rejduch, zapraszam. W każdej chwili możemy włączyć ciepło. Tak zapewnia MPEC Nowy Sącz. Start sezonu zależy tylko od spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają blokami.
7: Sądecki MPEC jest non-stop przygotowany do włączenia kaloryferów. Nawet gdyby się okazało, że w sierpniu zachodzą niewłaściwe warunki pogodowe, to jesteśmy do tego gotowi, dlatego że w każdym miejscu Nowego Sącza i również w Starym Sączu dostarczamy ciepło już przez cały rok. W lecie dostarczamy ciepło, wodę użytkową i tak też jest w tym roku, więc w zakresie ciepłej wody użytkowej cały czas jest gotowość, natomiast jeśli chodzi o ten start taki, który związany jest z tym ciepłem w kaloryferach, no to musimy pamiętać, że o tym, w którym momencie ma odbyć się włączenie, decyduje administrator. Już pierwsze wnioski o tym, żeby włączać poszczególne obiekty, spływają, natomiast patrząc na prognozy pogody, no one pokazują taką nieskokową temperaturę na dzień dzisiejszy, bardziej wypłaszczoną, więc może się okazać, że niektórzy jeszcze będą czekać z tym, żeby włączyć u nich ciepło jeszcze dobrych kilka dni. Tak, to co do tej pory spłynęło, czyli mówimy o tym okresie, żeby włączać we wrześniu, to jest dosłownie kilkanaście i to pojedynczych, indywidualnych odbiorców.
8: Jak dużo czasu ma MPEC na to, żeby doprowadzić ciepło, żeby kaloryfery były ciepłe w mieszkaniu?
7: To można powiedzieć praktycznie od razu. Kwestią jest wysłanie naszych pracowników na węzły. No gdyby się okazało, że naraz całe miasto w jedną godzinę zrobi zgłoszenie, no to siłą rzeczy my nie jesteśmy w ciągu jednej godziny w stanie tych wszystkich obiektów podłączyć. Natomiast przyjęty od lat scenariusz, że wystarczają nam na to 24 godziny, w zupełności jest tym elementem, który jest realizowany i którego staramy się przestrzegać. Cały czas widzimy progres, jeśli chodzi o ilość obiektów, które każdego roku się podłączają, bo naprawdę tych, które były na przestrzeni ostatnich 6-7 lat, które się odłączyły, to możemy policzyć na palcach jednej, góra dwóch rąk, a tych, które się podłączyły, no to jest już grubo ponad 100 obiektów. No to też nam pozwala właśnie chociażby rozwijać kwestie ciepłej wody użytkowej w lecie, no bo każdy nowo budujący się obiekt w Nowym Sączu chce, żeby ciepło było dostarczane zarówno w wersji centralnego ogrzewania, czyli to, co jest do kaloryferów, jak również ciepłej wody użytkowej, czyli to, co mamy, to, co jest potrzebne przez cały rok i co jest, dzięki czemu jest ciepła woda w kranie czy w prysznicu. Mamy tą możliwość, że mamy te trzy kategorie surowców, więc jeśli chodzi o węgiel, mamy wieloletnią umowę i w momencie, jak przychodzi jesień, te zapasy są uzupełniane. Mamy do czynienia już z zupełnie inną sytuacją niż ta, która miała miejsce jeszcze 3 lata temu, gdzie naprawdę było w tym obszarze, no chyba mogę użyć słówka wariactwo, i to każdy doświadcza, nie tylko ciepłownie, nie tylko energetyka zawodowa, ale również zwykli obywatele, którzy ogrzewają swoje domy. Jeśli chodzi o zrębkę, ta nasza polityka, którą przyjęliśmy, czyli ogłaszania sukcesywnych przetargów, żeby cały czas była dostarczana ta zrębka, w dalszym ciągu jest zrealizowana. Mamy już umów na ten sezon ciepłowniczy podpisany. Na dzień dzisiejszy nasz magazyn biomasowy jest 100% wypełniony, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć produkcję z kotłów biomasowych. No i jeśli chodzi o dostarczanie gazu do naszej elektrociepłowni Lwowska, no to tam mamy umowę podpisaną do końca przyszłego roku na dostawy, więc też mamy już na dość odległy... No,

0: okres zabezpieczony, zabezpieczoną dostawę surowca. Natomiast my też non-stop monitorujemy te ceny na rynku surowców. No i w zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, kiedy nastąpiła, nazwijmy, taka pewna mijanka pomiędzy, przez kilka tygodni pomiędzy cenami węgla, a cenami z rębki drzewnej i wtedy po prostu reagujemy i bierzemy te surowce, które są najtańsze. Od 2023 roku najtaniej wychodzi nam gaz i nasza kogeneracja gazowa dzięki temu, że zarabiamy właśnie na sprzedaży energii elektrycznej. W 2024 roku 40% przychodów, które były z tytułu sprzedaży energii cieplnej, stanowiły przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, więc to jest bardzo, bardzo pokaźna kwota. No i ona nam, dzięki temu ona nam pozwala też zarabiać i no, chociażby kwestie związane z tym, że mamy kolejne projekty, które chcemy realizować. Realizujemy projekt digitalizacyjny. Dostaliśmy informację, że nasz projekt związany z sieciami o mniejszych mocach, czyli właśnie budująca się elektrociepłownia węgierska oraz rozbudowa elektrociepłowni Stary Sącz, znalazły się na bardzo krótkiej liście wniosków dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski, więc tam też czekamy na dokończenie procedur związanych z podpisaniem umowy i za chwilkę te projekty będą realizowane, a one będą bardzo ciekawe, bo z jednej strony pozwalają nam na sfinansowanie budowy sieci właśnie w okolicach ulicy Węgierskiej oraz w Starym Sączu, jak również dołożenie dwóch istotnych elementów w naszych układankach, czyli układów pomp ciepła. Też będziemy chcieli przeprowadzić. Mamy już opracowaną koncepcję. Czekamy tylko, żeby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabory. No i będziemy na pewno w tej materii aplikować. To będą pierwsze tego typu rozwiązania, bo rozmawiamy o pompach już wielkoskalowych, bo jeśli chodzi o właśnie Dobrzańskiego, to jest 600 kW, więc to są już konkretne rozwiązania, ale one mają temu też właśnie służyć, żeby dzięki też wsparciu środków zewnętrznych móc zmieniać ten system w sposób taki w miarę wyważony, jak również ta polityka związana z kotłownią Millennium, czyli dywersyfikacja źródeł ciepła, bezwzględnie musi występować.
1: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. Prace idą zgodnie z planem, a chodzi o przeniesienie dworu z Wielogłów do nowosądeckiego skansenu. Obiekt ma stanąć w pobliżu wejścia przy ulicy Długoszowskiego.
2: Prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli w tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku dworu. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną historyczną, czyli okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone. Ta selekcja materiałów została dokonana i w tej chwili będzie już, że tak powiem, przygotowany materiał i reinwentaryzacja do wykorzystania wtórnego materiału zabytkowego plus to, co będzie elementem konstrukcji, czyli rekonstrukcji historycznej i uzupełnień dworu z Wielogłów w skansenie. Tak, już w tej chwili na tym miejscu. I zaraz będzie po reinwentaryzacji materiału zabytkowego, czyli tych starych, że tak powiem, elementów konstrukcyjnych, czyli będzie selekcja dokonana tych elementów, które się uda odtworzyć, ale także tych elementów, które będą na trwałe, że tak powiem, wpisane w zręb tego obiektu.
3: Kiedy on będzie gotowy, odtworzony, kiedy turyści będą mogli zobaczyć go?
2: No, po zakończeniu oczywiście projektu, czyli w 2028 roku. Jeszcze chwilkę, tak.
4: A on to już miejsce w skansenie?
2: Tak, można zobaczyć to nawet z drogi, z ulicy Długoszowskiego. To jest dosłownie przy wejściu ewakuacyjnym od strony ulicy Wieniawy Długoszowskiej.
4: I tam też sobie już trwają prace związane z tworzeniem takiego punktu recepcji.
2: Tak, tak, tak, tak, cały czas. To jest kolejny projekt. Kolejny projekt. Rozebraliśmy obiekt, który tam się znajdował, który będzie też przedmiotem późniejszej warstwy odtworzeniowej już w skansenie. Natomiast tutaj jest przygotowywanie placu do budowy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Będziemy chcieli ten obiekt skończyć w przeciągu tych 2 lat i udostępnić z prawdziwego zdarzenia na zapleczu skansenowskim, bo nie jest to ekspozycja, żeby to jasno wybrzmiało, punktu węzłów sanitarnych, jak również i recepcji dla tej części skansenu, czyli od wejścia do ulicy Tuchoszewskiego.
3: No i to taka nowość, bo czegoś takiego nie było w skansenie do tej pory, takiego punktu, gdzie turyści mogliby zebrać się, odpocząć, skorzystać z toalety.
2: Tak, to prawda. My chcieliśmy od kilku lat, była taka idea, aby ten punkt właśnie recepcyjno-sanitarny powstał w skansenie. Nie udawało się. Dzięki wnioskowi, który prowadzi Muzeum w Zubrzycy Dolnej, udało nam się wejść w ten wniosek i uzyskać dofinansowanie na budynki, które można powiedzieć od lat powinny stanąć w skansenie, w tym oczywiście miejscu zapleczowym, czyli przy wejściu do skansenu i które powinny godnie obsłużyć naszych zwiedzających.
1: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. To małe, ale bardzo potrzebne urządzenie, bo pomaga uratować życie. Nowoczesne defibrylatory pojawią się w kolejnych szkołach, którymi zarządza Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tym razem takie urządzenia będą zamontowane w 9 miejscach.
5: Ja myślę, że naprawdę powinny być takie we wszystkich placówkach. Halina Popiela reprezentuje tutaj Bursę Szkolną w Starym Sączu, bo jednak no, są teraz czasy, jakie są, więc każdy powinien mieć świadomość, jak udzielić tej pierwszej pomocy przedmedycznej. I jeżeli jesteśmy świadkami jakichkolwiek wydarzeń, to powinniśmy reagować. No, widzimy, młodzież w tym momencie umie zareagować, bo w szkole mają takie zajęcia. Chodzą na dodatkowe zajęcia i też przysłuchują się, jak odpowiednio reagować. Ja miałam to szczęście, wielkie szczęście, bo na moich zajęciach prowadzę dodatkowo kółko profilaktyczne. Już gościłam pana Homącika, gościłam pana Konrada Wolaka, którzy bezinteresownie przychodzili i kształtowali w młodzieży nawyki właśnie typu jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować. Naprawdę jestem wdzięczna, bo robili to bezinteresownie i poświęcili swój czas wolny na to, aby pomagać i aby uczyć młodzież. Dziękuję z tego miejsca jeszcze raz. Myśmy już mieli szkolenie, bo zawsze rozpoczynając rok szkolny, dyrekcja dba o to, abyśmy mieli świadomość i przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale jestem teraz przykładem tego, że wiedzy nigdy za dużo. Ciągle musimy się doszkalać. Tutaj mieliśmy wspaniałych specjalistów, więc naprawdę być uczestnikiem tego szkolenia to jest naprawdę nagroda od dyrektora. To znaczy nie, już mamy tak świadomą młodzież i ludzi dorosłych, że oni się nie boją, wręcz biegną, udzielają tej pomocy i chcą pomagać. Sprzęt nie tylko się im pomoże, ale wiedza przede wszystkim. I od tego jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, aby kształtować w nich właśnie to poczucie, że powinni udzielać tej pierwszej pomocy.
6: Przetocznik Marcin, jestem nauczycielem EDB w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. No i przyjechałem tutaj doszkolić się i nabyć nowych umiejętności, chociaż te umiejętności, które posiadam, to można powiedzieć, że sobie doszlifowałem tutaj i dowiedziałem się nowych, aktualnych rzeczy. To jest pierwsze urządzenie. Staraliśmy się z dyrekcją o pozyskanie takiego urządzenia. Nawet ja ostatnio pisałem z taką firmą, która obiecywała takie urządzenie nam dostarczyć darmowo, ale później się okazało, że jednak oni tylko chcą nam udzielić instruktażu, jak pozyskać pieniądze na ten defibrylator, ale już od jakiegoś czasu z dyrektorem żeśmy się nad tym zastanawiali, w jaki sposób pozyskać pieniądze i w ogóle w jaki sposób do szkoły ten defibrylator zamówić. Oprócz tego jakieś kilka lat temu wystarałem się o to, żeby był u nas w szkole defibrylator taki ćwiczebny. na którym młodzież na lekcjach EDB ćwiczy sobie, jest obyta. No nie ma jakiejś większej różnicy między tym profesjonalnym defibrylatorem. No jest taka różnica, że nie ma tego wyładowania elektrycznego, ale młodzież może no, zaznajomić się z tym. Nie boi się takiego defibrylatora później użyć. Wszystkim się właśnie wydaje, jak to już robią, że to jest bardzo proste. Na początku wydaje mi się, że to jest coś skomplikowanego, nie do zrobienia, ale jak już wezmą do ręki, ten defibrylator sam do nich mówi, pokazuje, to już nie jest żadna zagadka. No jak na razie, na szczęście nic takiego nie było i wolałbym, żeby nic takiego się nie zdarzyło, żeby ten defibrylator wisiał na ścianie, ale żeby nie przydał się nigdy. No właśnie, ale jak się wydarza, wydarzają się różne rzeczy, uczniowie przychodzą z różnymi schorzeniami, z wadami, o których nawet sami nie wiedzą, a tym bardziej my nie wiemy i coś takiego się może wydarzyć i to jest fajna właśnie inicjatywa powiatu, że coś takiego zrobili, że te szkoły wyposażają, że szkolą nauczycieli, bo to też jest ważne i no ja też miałbym taką... chciałbym, żeby takie szkolenia odbywały się częściej i nie tylko z defibrylatora, ale też no, z innych dziedzin tej pierwszej pomocy. To jest bardzo ważne i no, jednak jak człowiek uczestniczy w czymś takim, nabywa umiejętności, wiedzy. No właśnie, takiego odruchu, bo można wiele rzeczy czytać w książkach, oglądać filmiki, ale nie ma takiej pamięci mięśniowej, która nam w takich stresowych sytuacjach pozwoli na ułożenie tej osoby w pozycji bocznej, bezpiecznej, czy udrożnienia dróg. To jest właśnie takie ćwiczenia, przećwiczenia, to jest coś najważniejszego moim zdaniem.
7: To są profilaktyczne zakupy, które zaplanowaliśmy, ponieważ po analizie wyszło, że tylko 3 jednostki oświatowe nasze posiadają defibrylatory, co oczywiście jest bardzo, że tak powiem, w naszej ocenie niebezpieczne z uwagi na to, że no dzisiaj jednak w szkołach pierwszy kontakt z dzieciakami, różnymi dzieciakami, też szkoły są w miejscach takich, gdzie ogólnodostępne, więc tam jest dużo ludzi, dużo się przewija spotkań i tutaj każda jednostka w naszej ocenie powinna mieć taki platform na zewnątrz dostępny, nawet jeżeli szkoła jest zamknięta, to nawet przez ogrodzenie, czy gdzieś tam jak bramka jest uchylona, ktoś wejdzie, zobaczy, że jest defibrylator, to taki osobie na ulicy może pomóc, więc ta sytuacja tutaj, no patrząc jeszcze, co się dzisiaj dzieje na naszej mapie geopolitycznej, no to tutaj traktujemy te sprawy bardzo poważnie i też taka motywacja dla nauczycieli, którzy są z każdej szkoły przedstawicielami, po 2 osoby przeszkolone. Dzisiaj słyszeliście Państwo, że chcą takich szkoleń więcej, chcą to kontynuować, więc jest ta potrzeba. Poza tym też zarząd wychodzi z takiego założenia, że jak ktoś raz to przećwiczył, to ma odwagę tego użyć. A nie, że kupiliśmy, zwisi na ścianie, jak to odpalić. Nie? No, szanowni Państwo, nie wszyscy potrafią użyć defibrylatora. No, nie oszukujmy się. To niby to jest dzisiaj taka podręczna rzecz, ale każdy jakąś tam bawę ma, a jak ktoś źle założy, bo jednak tu chodzi o zdrowie i życie ludzi. Więc tutaj podwójne zadowolenie. My się tutaj dobrze współpracuje z panami w komendzie, z szkołą aspirantów. Pan kierownik tutaj wykonał swoje zadanie wzorowo, więc dalsze tematy i dalsze szkolenia oczywiście w perspektywie czasu dalej są planowane. No ja myślę, że to wszyscy się do tego przekonali już, bo widzimy, że zdarzają się takie wypadki, że ktoś nagle idzie za słabnie i nie wiadomo, co dalej robić. No tak jak tutaj pan oficer opowiadał, że najczęściej telefony są, bo ktoś leży. A z drugiej strony jest taka statystyka, że głównie strażacy i ludzie przeszkoleni się zatrzymują, bo wiedzą, jak odważnie uruchomić urządzenie, czy wiedzą, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy. Więc jak gdyby to wszystko pobudzi do takich działań, że będzie więcej odwagi i więcej zainteresowania w tym kierunku, bo nigdy nie wiadomo, kogo co spotka i na kogo co trafi. Myślę, że będziemy tak tutaj chcieli to kontynuować szerzej, żeby rozmawiać, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o młodzież, to oni są przygotowani głównie w jednostkach OSP, bo jednostki OSP robią takie szkolenia, zakupaliśmy też defibrylatory kiedyś tam, to oni właśnie ściągali i ci młodzi stamtąd mają większą wiedzę niż w naszych szkołach, więc te zajęcia z bezpieczeństwa to są bardziej teoretyczne, a jak już będzie sprzęt, dlatego też zakupujemy do naszego PZZK dodatkowe sprzęty, które służą do ćwiczeń, po to tylko właśnie, żeby to później w szkołach przeprowadzić zajęcia, ci ludzie, co dzisiaj cały zespół przeszedł szkolenie, mam nadzieję, że to przekażą, tak jak mówiłem wcześniej, tą swoją wiedzę i doświadczenie swoim kolegom, koleżankom czy dzieciakom w szkole.
1: Mówił starosta Nowosądecki Tadeusz Zaręba. ruszyła budowa obwodnicy Łącka w powiecie nowosądeckim. Droga będzie mieć około 3 km długości i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża 12 tysięcy samochodów.
8: Miałem dziedzinę w gminie Łącko. Ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzkich realizuje.
9: Czy widać rzeczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy?
8: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia. Niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości, ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak jak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowość, jako region to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
10: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczyszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej. Dużo osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
11: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No, jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no, jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no, przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać, tak? No, to wszystko się okaże później.
9: Ale ruch duży na trasie wojewódzkiej jest, tak?
11: Tak, no, jeśli chodzi o ruch, no, to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
12: I kierowcy jacy są, tacy są, czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, No ale to jest konieczność, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No a wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, takich tych, tak, że oni zostaną jak gdyby odcięci. Nie?
13: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Piramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykład kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowane nowe mozy rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda. Później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
14: Katarzyna Węgrzyn-Mateja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne, stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
1: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej obejrzymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej, m.in. w Szkole nad obłokami i Rogasiu z Doliny Roztoki. Mówią kuratorki wystawy Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl.
15: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji, rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania, tak naprawdę myślę, zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny, taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej, w zasadzie nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj.
1: Wystawę można oglądać do końca stycznia.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Trwa budowa dwóch domów dla podopiecznych Fundacji Renovo z Nowego Sącza. Wolontariusze budują dom dla pani Anny i dla pani Doroty. Obie kobiety są w trudnej sytuacji materialnej. O tym, jak idą prace, rozmawiałem z Łukaszem Koczenaszem i Dawidem Zawilińskim z Fundacji Renovo.
2: Widzieliśmy na mediach społecznościowych, że wrzuciliście ostatnio zdjęcia z budowy dwóch domów, na które pieniądze były zbierane na festiwalu Renovo Fest. Pochwalcie się, co się dzieje.
3: Na chwilę obecną zamknęliśmy stan surowy w gminie Chełmiec, w przeciwieństwie u pani Anny. Przykryliśmy dach, dobudowaliśmy ścianki i wstawiliśmy okna. I przenieśliśmy się w międzyczasie do gminy Grudek nad Dunajcem. Tam też mamy podopieczną panią Dorotę. Wczoraj udało się nam, 24 września, udało się nam zalać parter, czyli płytę parterową. To jest niesamowity sukces. Słuchajcie, 2 tygodnie dom stoi. Gdyby nie pogoda, ja myślę, że to byłby tydzień. Tak mamy wspaniałą ekipę dograną. Zasuwali od rana do nocy. I efekty już widać. Jak tutaj redaktor mówi na mediach społecznościowych. Pokazujemy. Warto pokazywać, że robimy coś dobrego. Chcemy pokazać tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, że my nie próżnujemy, my działamy. Jak mówimy A, to mówimy B.
2: Na jakim etapie w ogóle są prace teraz z budową tych dwóch domów? Bo jeden dom wiemy, że był rozpoczęty, tak? Budowa była rozpoczęta, a drugi jakby od podstaw budowaliście.
4: To znaczy w tym pierwszym domu na Trzeczewinie były postawione mury, tylko ściany zewnętrzne. Brakowało jeszcze tam części ścian działowych. Trochę było przeróbek związanych z dostosowaniem tam pewnych takich, no takie niuanse wewnątrz. Natomiast no, my generalnie zrobiliśmy całkowicie dach. Wstawiliśmy w tej chwili okna. Jesteśmy przygotowani do gromadzenia materiału na instalację. Także myślę, że jak już mamy wszystkie okna powstawiane i dach, nie będzie padało na głowę, więc jesienią późną i podczas zimy będziemy powoli tam robić instalacje, tynki, wylewki, tak żeby to jak najszybciej gdzieś tam pchać do przodu.
2: I tego chyba nie udałoby się zrobić, gdyby nie Renovo Fest, podczas którego zebraliście dużo pieniędzy, które właśnie poszły na budowę tych domów, na te dwie inwestycje.
4: Absolutnie nie, bo my generalnie do każdego projektu, który wspólnie robiliśmy z Łukaszem tutaj, podchodziliśmy z budżetem zerowym tak naprawdę i to, że tak szybko nam te dwie budowy równolegle rosną, to jest tylko i wyłącznie zasługa osób, które wsparły nas podczas projektu Renovo Fest.
2: Ale to jest chyba też trudna robota, bo tak jak mówicie, no nie macie żadnych pieniędzy, a podjęliście się budowy dwóch domów.
3: Tak, to jest dokładnie bardzo trudna robota. Oprócz tego my pracujemy też zawodowo. My w fundacji nie jesteśmy nawet zatrudnieni. To jest taka nasza działalność społeczna. Chcemy pomagać ludziom. Taka idea się narodziła w 2012 roku i do tej pory to robimy i nie poddajemy się. Powiem szczerze, po ostatnim oddaniu domu, który robiliśmy u państwa Gołębi, powiedzieliśmy sobie kategorycznie z Dawidem, już nie będziemy więcej budować. No jednak to jest czasochłonne, to pociąga za sobą wiele energii, ale przyszła do nas podopieczna jedna właśnie z Trzeczewiny i no przedstawiła nam sytuację i popatrzyliśmy się tylko na siebie i stwierdziliśmy, że jednak dalej będziemy to robić. Do tej pory to robimy i mam nadzieję, że będziemy robić to do końca życia, bo warto pomagać ludziom i dlatego zrobiliśmy Renovo Fest, a tutaj jest niespodzianka. Jesteśmy już w powstępnej rozmowie z właścicielem firmy Wiśniowski, z panią dyrektor. Będzie Renovo Fest 2. Będzie impreza jeszcze z większą pompą. Będzie mnóstwo atrakcji, jesteśmy w trakcie przygotowywania, więc to, że tamto się zakończyło, to się nie zakończyło, bo dalej prace trwają.

0: tak jak tutaj widać poprzez budowy, ale my w międzyczasie już przygotowujemy Renovo Fest 2 22-23 maja 2027 roku. Serdecznie Was zapraszamy. Będzie mnóstwo atrakcji.
1: Pieniądze też będą zbierane na budowę tych dwóch domów. Czy planujecie znaleźć innych podopiecznych i im pomóc?
2: To znaczy, do maja tak naprawdę my mamy jeszcze dosyć sporo czasu. Podejrzewam, że w międzyczasie tak zwanym będziemy jeszcze zbierać i budować, bo będą organizowane mniejsze pewnie zbiórki. Będziemy również naszych sponsorów zachęcać do tego, żeby wesprzeć te idee tych dwóch budów, które są obecnie w trakcie. Mam nadzieję, że nam uda się je zrobić do takiego stanu, żebyśmy na Renovo Fest 2 wykończyli te dwa domy, wyposażyli i zaczęli kolejne projekty. Pierwsza edycja Renovo Fest pokazała nam, że jest w Nowym Sączu i jego mieszkańcach i okolicznych bardzo dużo mocy, energii i takiej dobrej woli, więc myślimy, że druga edycja będzie jeszcze mocniejsza.
1: A ile wy tam pieniędzy zebraliście podczas tej pierwszej edycji?
2: No, zebraliśmy ponad ćwierć miliona, także myślę, że to jest taka cyfra, która nam naprawdę pozwoli wybudować. My zresztą jako fundacja budujemy też takim systemem gospodarczym, niekomercyjnym, więc tutaj każdy praktycznie wykonawca, dostawca materiałów i tak dalej robi dla nas specjalne ceny, takie na preferencyjnych warunkach kupujemy materiał i robimy po prostu nasze projekty dzięki temu.
0: I to jest też wkład tych naszych darczyńców, bo to też jest darczyńca, ponieważ nie daje nam cen bardzo wysokich, tylko niskie. I za to chciałem też serdecznie podziękować tym ludziom, którzy wspierają Fundację Renovo, bo nie ukrywam, gdyby nie ci ludzie dobrego serca, to te projekty by nie powstały. My z Dawidem jesteśmy tylko koordynatorami tych projektów. My pilnujemy, my załatwiamy, dogrywamy transakcje, żeby było jak najtaniej, a efektywnie, żeby efekty było widać. Także z całego serca wszystkim darczyńcom, ludziom dobrego serca, ludziom, którzy wpłacają, bardzo serdecznie dziękujemy i pamiętajcie, że to nie jest dla nas, to jest dla tych rodzin i efekty po to my pokazujemy, że to się naprawdę dzieje. My nie ukrywamy, my chcemy właśnie pokazywać, że każdą rolkę nagrywamy, jedziemy, nagrywamy, pokazujemy, że to naprawdę się dzieje. Można przyjechać sobie na budowę, dotknąć fizycznie. To myślę, że będzie największy dowód tego, co się dzieje.
1: Powiedzcie mi jeszcze w takim razie, co jest do zrobienia w domu u pani Doroty i w domu u pani Anny?
2: No, w domu u pani Doroty są do wykonania przede wszystkim w pierwszej kolejności wszelkie instalacje, czyli instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna, wentylację jeszcze tam trzeba troszeczkę dokończyć, no i oczywiście wstawić drzwi wejściowe, których chyba obecnie nie mamy, później tynki, wylewki, elewacja, także to są takie etapy, takie najbliższe, które będą się odbywać po kolei. Natomiast no, u pani Doroty tutaj mamy troszeczkę niżej zaawansowany ten projekt. W tej chwili, tak jak Łukasz powiedział przedtem, zrobiliśmy płytę pierwszą, wylaliśmy schody. Jeszcze nas czeka wymurowanie poddasza i zalanie wieńca, zrobienie dachu, wstawienie okien i tak dalej, i tak
1: czyli
2: dalej.
1: Czyli tej pracy trochę jest jeszcze.
2: Więc tej pracy jest bardzo dużo. Dlatego tak naprawdę my zachęcamy serdecznie do tego, żeby jeżeli ktoś ma moce przerobowe, jeżeli ktoś ma chęci lub materiał, który może nas tutaj wesprzeć, to oczywiście my zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować. Najlepiej kontakt znaleźć na stronie fundacjarenovo.pl lub na naszym Facebooku. My zresztą pewnie też będziemy ogłaszać, bo nasze posty idą dosyć często teraz, bo faktycznie ta dynamika prac jest dosyć duża, zwłaszcza, że są dwie budowy równolegle. Natomiast pewnie też założymy jakąś w międzyczasie zrzutkę albo po prostu podlinkujemy tam, gdzie można nas jeszcze wspierać.
1: Okej, jeszcze chciałbym, żebyście mi powiedzieli o tym planowanym na maj kolejnej edycji Renovo Fest z taką samą pompą, czy z większą pompą?
0: Renovo Fest 2 mam nadzieję, że będzie z większą pompą. Cały czas za tym chodzimy, przygotowujemy wszystko i tutaj chciałem serdecznie zaprosić wszystkich ludzi, wszystkich wystawców, wszystkie firmy, które by chciały wziąć udział w takim wydarzeniu jak Renovo Fest 2. Jak ktoś by chciał być na przykład sponsorem, ktoś by chciał być wystawcą, ktoś by chciał wesprzeć, ktoś by chciał być naszym partnerem, Bardzo serdecznie zapraszam do tego, naprawdę warto, niesamowity rozgłos po całej Polsce. My w ciągu jednego dnia na Renovo Fest mieliśmy ponad 1,5 miliona odsłon. To jest, uważam, że dla nas to jest bardzo dużo. Na małopolskie tutaj warunki, gdzie fundacja się wywodzi, to jest, uważam, że bardzo dużo. Mamy też masę kontaktów na zewnątrz, poza Nowy Sącz, więc tutaj reklama dla firm jak najbardziej jest wskazana i myślę, że ludzie na pewno inaczej patrzą na firmy, które przyłączają się do fundacji, która pomaga właśnie osobom,
1: no i jak
0: które potrzebują tej pomocy. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do wsparcia inicjatywy Fundacja do wsparcia Renovo Fest 2, które odbędzie się 22-23 maja. A gdzie?
1: W Wielogłowach, tak. No i cel szczytny, na świecie. Jak słyszeliśmy. Dziękuję, Łukasz Koczenasz i Dawid Zawiliński byli naszymi gośćmi. Trzymamy za was kciuki.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Zaczął się przegląd filmów w ramach Filmoteki Małopolskiej. Zobaczymy w nim produkcje krótko- i pełnometrażowe, które opowiadają o naszym regionie lub których akcja tu się toczy.
3: Filmoteka Małopolska przede wszystkim może kojarzyć się słuchaczom z programem, którego celem jest tworzenie filmów bądź stwarzanie tej możliwości. My jako Małopolskie Centrum Kultury Soku jesteśmy operatorem tego programu, a program jest finansowany ze środków województwa małopolskiego. Natomiast takim nieodłącznym elementem tego przedsięwzięcia i takim elementem, który nie pozwala nam o Filmotece zapomnieć w zasadzie cały rok, jest przegląd Filmoteki, bo jeżeli jesteśmy koproducentami tych kilkunastu filmów corocznie, no to chcemy się z Państwem podzielić tymi produkcjami, zaprezentować się Państwu w specjalnie przygotowanym cyklu, przeglądzie. Filmy pokazujemy w ramach zestawów, więc to też nie jest tak, że te filmy dokumentalne, krótkometrażowe są przypadkowo wyświetlane, ale zawsze znajdujemy jakiś wspólny mianownik dla nich, żeby je połączyć w takie zestawy i w zestawach Państwu zaprezentować.
1: I 25 września rusza kolejna edycja tego przeglądu filmowego. Co zobaczymy?
3: Tak, 25 września o 18:30, to jest taka stała godzina, rozpoczynamy. To jest pierwszy zestaw. Zestaw nazwaliśmy, bo zawsze jest taka pokusa, żeby te zestawy jakoś nazwać. Kino superbohaterskie Made in Małopolska. No oczywiście tytuł zestawu nawiązuje do popularnego nurtu kina superbohaterskiego, no ale jest czymś zupełnie innym, chociaż jeśli chodzi o pewne wartości, przesłanie, no to być może zbliżone, a tym przesłaniem jest pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, często naprawdę takich obciążających, które finalnie okazują się być taką trampoliną do sukcesu. Dwa filmy pokazujemy w ramach tego zestawu, Supermoce oraz Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać. Supermoce to film w reżyserii Pauliny Ibek i opowiada o grupie młodzieży, dzieci w zasadzie, ale już takiej też powiedzmy młodych nastolatkach, z pewnymi ograniczeniami, czy to ruchowymi, fizycznymi, mentalnymi, którzy jednak wspólnie w ramach warsztatów, co ciekawe, realizowanych w Gorlickim Centrum Kultury, to jest też miejsce akcji, tam realizowano te nagrania, przygotowują, realizują pewne warsztaty i realizują pewien spektakl, wydarzenie, więc można powiedzieć, że trochę taka fabuła, chociaż to jest dokument, no ale to fabuła takiego filmu, który mógłby być po prostu filmem fabularnym, natomiast jest to pięknie sfilmowane przez Paulinę Ibek. No i to, co charakteryzuje tę twórczynię, która już w ramach Filmoteki kilka filmów zrobiła, to niezwykła więź, jaką ona buduje ze swoimi bohaterami i jak zwykle jej się to udaje. Jest to bardzo autentyczne, ale też estetycznie, warsztatowo jest bardzo filmowe, bardzo takie sprawnie zrealizowane. Natomiast Rysiek, Dźwięki Świata, którego nie widać, w reżyserii Michała Króla, to opowieść o człowieku, mieszkańcu Krakowa, który cały świat doświadcza, może nawet bardziej niż te osoby, które no właśnie widzą, ponieważ Rysiek widzi te dźwięki świata, ale nie oczami, ale wszystkimi innymi zmysłami. On się zajmuje i muzyką, i jest kibicem, i my trochę tak podążamy za tym bohaterem w różnych sytuacjach. On może wzbudzać naszą sympatię, czasem złość, czasem się możemy z nim nie zgadzać, ale to też jest przykład takiego bohatera, który swojej słabości tak naprawdę czyni siłę. Stąd takie to odniesienie do superbohaterskości, która zresztą zawarta jest w tytule tego pierwszego filmu Supermoce, ponieważ właśnie pokonywanie swoich słabości i tworzenie z nich czegoś takiego większego, lepszego, no świadczy o superbohaterstwie. No i to jest ten pierwszy zestaw z cyklu, z przeglądu, który Państwu prezentujemy.
1: Filmoteka Małopolska to też jest taki przegląd, w którym my zobaczymy filmy nakręcone w naszym regionie, bądź opowiadające o naszym regionie, tak?
3: Tak, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, musi to dotyczyć Małopolski, to musi dotyczyć bohaterów. No to jest pewien taki wymóg wręcz formalny, ale cała idea tego przedsięwzięcia już, który wieloletniego, bo to już jest dobrze ponad 10 lat, to legło jakby u podstaw stworzenia tego programu. Że te elementy tam. Natomiast zakładam, że zmierzamy do pytania o to, czy odnajdziemy coś tutaj blisko starego
1: naszego sądeckiego, tak, nowosądeckiego.
3: To nas zawsze interesuje. Zawsze taki film się trafia. No i takim filmem, który prezentujemy w ramach cyklu Genialne fantasmagorie zapomniane, gdzie słowo zapomniane jest dosyć istotne. No i w ramach tego zestawu pokazujemy Państwu film Genius Loci nad Popradem w reżyserii Krzysztofa Broszka. Może było o tym ostatnio trochę głośno, dlatego że ten film opowiada historię trochę zapomnianego przedsięwzięcia artystycznego, tak zwanego kramu, czyli takiego przedsięwzięcia ruchu artystycznego. I to wydarzenie było przez wiele lat, do 1989 roku, realizowane w Myślcu, koło Starego Sącza, więc w zasadzie między Nowym a Starym Sączem. I tam trochę przypomniano sobie o tym przedsięwzięciu, a w zasadzie nawet odkryto, kiedy szukano nowego miejsca dla innego festiwalu znanego w regionie, czyli Panonika. Ponieważ organizatorzy Panoniki i też twórcy filmu, czyli Centrum Kultury imienia Adysarii w Starym Sączu, gdzie dyrektorem jest Wojciech Knapik, szukali nowego miejsca na festiwal Panonika i w tych poszukiwaniach trafili do Myślca, gdzie cała ta infrastruktura, chociaż zarośnięta, jeśli chodzi i trochę taka zapomniana, to jednak się znajdowała i z jednej strony wydawało się, że to jest trudne miejsce do okiełznania i zorganizowania tam festiwalu, z drugiej okazało się, że już te szlaki gdzieś tam były przytarte. No i to rozpoczęło trochę takie śledztwo właśnie tych organizatorów, odkrywania tego kramu i wtedy okazało się, że bardzo dużo ludzi przecież uczestniczyło w tym.
1: Jeszcze pamięta.
3: Tak, pamięta, odbyła się taka uroczysta premiera w Starym Sączu i bardzo dużo tych osób przyszło. Natomiast to nie są tylko sądeczanie, ponieważ okazało się, że mnóstwo osób, które na kramie się pojawiały w młodości, jako studenci, no w tej chwili jest często kierownikami dużych placówek kulturalnych, więc ten kram odegrał dużą rolę w kształtowaniu ich. No to było wydarzenie, na którym pojawiały się naprawdę gwiazdy dużego kalibru. Ja jestem filmoznawcą, dla mnie sensacją było to, że tam pojawiali się twórcy z amatorskiego klubu filmowego Klaps w Chybiu, słynny klub, który gdzieś tam zainspirował Krzysztofa Kieślowskiego i do stworzenia filmu Amator. Natomiast no pojawiali się na tym wydarzeniu również takie gwiazdy jak Jerzy Tryla czy Jan Nowicki, który zresztą został utrwalony na kramie i są dzięki właśnie Klapsowi. Także no jest to, myślę, duże odkrycie i dobrze, że takie filmy w ramach Filmoteki też powstają, bo one wypełniają pewne ważne zadanie, czyli przypominania, nie tylko utrwalania, czy też uczczenia jakichś rocznic, ale przypominania o rzeczach, które no, z jakiegoś powodu, chociaż na wyciągnięcie ręki, to umknęły naszej uwadze.
1: A gdzie program znajdziemy?
3: Oczywiście program można znaleźć na stronie Kina Sokół, ale również MCK Sokół. Oczywiście można do nas zadzwonić, udać się do kasy, tam pozyskać taką wyjściówkę, to za 2 złote na te zestawy, 2 złote na każdy zestaw, także taka kwota wręcz symboliczna. Myślę, że naprawdę warto, ponieważ można zobaczyć profesjonalnie zrobione filmy dokumentalne, no ale tak jak mówię, bardzo dużo też nauczyć się o regionie. Jest bardzo duża różnorodność od takich filmów zahaczających o reportażową formułę, po filmy również artystyczne i nie boję się tutaj stwierdzić, że takie filmy artystyczne się również w ramach Filmoteki pojawiają.
4: Mówił Filip Nowak z MCK Sokół w Nowym Sączu. Przegląd potrwa do 1 października. Jedna osoba może uratować życie nawet trzech innych. Chodzi o krwiodawców, którzy w ostatnich dniach chętnie odwiedzają centrum przy ulicy Sienkiewicza w Nowym Sączu. Krew może oddawać każda zdrowa osoba, która skończyła 18 lat. Okazuje się, że poza oddaniem krwi i pomocy innym, krwiodawca może liczyć też na bezpłatne badania. O szczegółach opowiedziała nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału RCKiK.
5: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcy, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK, wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
1: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
5: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
1: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
5: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie od lekarskie, 4 godziny usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy i później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
1: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
5: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli i też w zależności do jakich pojemników pobierane są
6: pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
1: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
6: I rejestruje się, przychodzi do w rejestracji uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. I jeżeli lekarz to jest, stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierana jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej, krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
4: Tu warto dodać, że honorowi dawcy krwi mogą także liczyć na bezpłatne leki czy przejazdy komunikacją publiczną. A o tym, dlaczego warto zostać krwiodawcą, mówiła nam Celina Pancerz, kierownik Nowosądeckiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jakie zbiory Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu straciło po II wojnie światowej, a jakie udało się uratować? Tego można dowiedzieć się z katalogu, który muzeum wydało jakiś czas temu. Znajdziemy w nim m.in. opisy, zdjęcia i inne materiały. Praca nad katalogiem nie była łatwa ani krótka, mówi Beata Wierzbicka z muzeum.
7: Wydawnictwa, które zostało przygotowane w ramach projektu ministerialnego Historia powstania i rozpadu Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy muzeum w Nowym Sączu. Dostaliśmy dofinansowanie z programu Badanie Polskich Strat Wojennych. Projekt miał na celu oszacowanie wartości strat i określenie ilości tych strat poniesionych ze zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej. Określenie również, ile tych zbiorów obecnie znajduje się w zbiorach działów merytorycznych oraz określenie pochodzenia i losów eksponatów do 1945 roku.
1: Jesteśmy w ogóle w stanie określić, jakie to były straty?
7: Ilościowo w tym momencie, w tej części etapu projektu nie udało nam się to jeszcze do końca ustalić. Będziemy ten projekt na pewno realizować w przyszłości jako etap drugi. Obecnie skupiliśmy się przede wszystkim na określeniu ilości obiektów, które zostały stracone, uległy jakby zniszczeniu, ewentualnie rozproszeniu, czy też na przykład załóżmy zostały wywiezione i ile tych obiektów zostało u nas po prostu w muzeum. Obiekty, które stracono, możemy dookreślić na podstawie kwestionariusza strat pozyskanego z Archiwum Magdynowych w Warszawie. Na podstawie tego kwestionariusza Roman Szkaradek, kustosz muzeum, określa tą liczbę na około około 3560. W tym są oczywiście oprócz obiektów, które zostały wywiezione, zniszczone przez Niemców w czasie okupacji, również obiekty, które zostały wysadzone w ramach wybuchu zamku 18 stycznia 1945 roku. Pan Roman Szkarek starał się tam wyszczególnić poszczególne rodzaje, kategorie zbiorów i są tam ujęte oprócz zbiorów muzealnych obiekty, na przykład załóżmy elementy wyposażenia muzealnego.
1: Pani Edyto, jaka była Pani rola w tworzeniu tego katalogu?
8: Ja pomagałam koleżance Beacie w wyjazdach na kwerendy i szukaliśmy materiałów dotyczących naszego muzeum. I każdy z kierowników działów merytorycznych miał swoją taką działkę sprawdzania, co w danym dziale zostało z tych rzeczy, które były nabywane przed wojną, a które zostały zniszczone. Więc tutaj w ramach tych kwerend udało nam się fajne rzeczy odnaleźć i fajne rzeczy jakby na nowo się dowiedzieć, dlatego że część eksponatów, które uważaliśmy, że są późniejsze, okazało się, że są nabyte wcześniej, że są z zbiorami Muzeum Ziemi Sądeckiej, które później po wojnie zostały podarowane czy powróciły do zbiorów. No i kilka takich rzeczy, które na przykład nie wiem, fotografie archiwalne, eksponatów, które były dawniej w zamku. Dużo nam pomógł bardzo inwentarz stary, który powstał w czasie wojny i zaraz po wojnie. Tam świetnie opisane były eksponaty, które były jakby w dziale sztuki. No i przyznam szczerze, że no, niektóre były naprawdę interesujące rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, nie widzieliśmy, że już przed wojną były ikony na przykład i były ikony stare, XVI-wieczne, tutaj z podsądeckich wsi ściągnięte przez Szkaradka i Regułę, więc no, takie smaczki wyszły, niestety szkoda, że się nie zachowały.
1: To trudna praca, tak chodzić po tych archiwach, szukać, przeglądać te papiery.
8: Pasjonująca według mnie, bo naprawdę jeżeli ktoś się tym interesuje, naprawdę chce tego, co się wydarzyło, to każda wzmianka, każda najmniejszy dokument jest bardzo, cieszy nas i jest bardzo potrzebny i zawsze się cieszymy, jak coś możemy odkryć i odkrywamy coś, co nam się naprawdę przydaje.
1: A myśli Pani, że ten katalog posłuży tak też przyszłym pokoleniom, żeby przypomnieć historię Nowosądeckiego Muzeum, powstanie muzeum i te zbiory, które tutaj były, znaczy nie tutaj, ale w zamku, jakby w placówce muzeum były przed wojną?
8: No i mam nadzieję, że tak się stanie, bo to robiliśmy, żeby faktycznie sądzaczanie wiedzieli, co mamy w zbiorach, co jest z tego dawnego muzeum przedwojennego. No i poznali historię naszej placówki, bo jak wydaje mi się, większość ludzi jednak no nie wie, jak powstawało muzeum, jakie były jego losy po wojnie, w trakcie wojny, więc tam wszystko napisaliśmy i tam będzie można wszystko doczytać.
9: Dzień dobry Państwu, dr Piotr Brzyski, współpracownik Muzeum Okręgowego w Sączu.
1: Pan tekst również znalazł się w tym katalogu, który można dostać w muzeum i zobaczyć na stronie internetowej muzeumsącz.pl.
9: Czy ja przedstawię obraz Zamku Sądeckiego w świetle badań, to jest analiza stanu badań, jaka funkcjonuje obecnie i co mamy na temat Zamku Sądeckiego, jeżeli chodzi o wydawnictwa, materiały źródłowe. No jest to tyle teraz ciekawe, że pojawiło się nowe opracowanie profesora Reimana o Zamku Sądeckim, więc to też jest jakby ten element, który tutaj jakby dodatkowo ma znaczenie. No a przede wszystkim dlatego o zamku w tym wydawnictwie, no bo to jest wydawnictwo tak naprawdę dotyczące muzeum, że przed wojną w zamku właśnie mieściła się siedziba Muzeum Ziemi Sądeckiej i dlatego też no, trzeba było jakby tą siedzibę opisać, przedstawić. No i przy okazji także pojawił się asumpt do tego, aby przynajmniej skrótowo w jakiś tam ogólny sposób ukazać dzieje, historię tego zamku, tej budowli, no, która stanowiła istotny element urbanistyczny przestrzeni miasta. No i w związku z tym ja jakby kiedyś zajmując się tą tematyką w kontekście czy to kiedyś kwerend, czy badań archiwalnych, w związku z tym też miałem jakąś tam wiedzę, umiejętność, możliwość, także popełniając kilka, że tak powiem, publikacji na ten temat, możliwość przedstawienia tego przynajmniej w sposób skrótowy. Oczywiście na kartach tego katalogu nie jest to jakiś zbyt długi tekst, nie jest to opracowanie, które by w pełni wyczerpowało zagadnienie związane z Zamkiem Sądeckim, natomiast ono jakby pokazuje to, co zostało napisane, stworzone, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o możliwość przedstawienia, ukazania obrazu zamku na przestrzeni wieków. No i jakby to w tym wszystkim chodziło, nie o jakieś nazbyt unaukowione, choć jest tu sporo przypisów, ukazanie tego tematu, choć no te przypisy były konieczne ze względu na to, że po prostu trzeba było ten stan badań jakoś ukazać i powiedzieć, kto co zrobił i napisał i co możemy na ten temat znaleźć i gdzie. No i jak mówię, no teraz najnowsze wydawnictwo o zamku, czy inne opracowania, czy tam badania, no tutaj zostały w jakiś tam stopniu ujęte po to, żeby przeciętny zjadacz chleba mógł sobie to jakoś tam poukładać, nie wchodząc w jakieś głębsze czy poważniejsze dywagacje, czy żeby to mógł w jakiś sposób, że tak powiem, sensowny zobaczyć, czym dysponujemy. Natomiast jest to jakby tylko, jest to tekst otwierający, pokazujący historię głównie zamku. Natomiast kolejny tekst to jest oczywiście historia zniszczenia zamku, która budzi wątpliwości doktora Golika z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. No i on tutaj jakby też pokazuje ten 18 stycznia 1945 roku w świetle badań, także archiwalnych, bo tam też znajdujemy oczywiście informacje o archiwach, skąd te informacje dotyczące właśnie tego wydarzenia czerpał, no jakby obalający pewne mity.
0: Jakie mity?
9: No przede wszystkim mity, że to miało pomóc, prawda, Sączowi ten wybuch tego zamku, no miał pomóc, no i jakby zatrzymać Niemców, no i pomóc jakby zająć szybciej zamek, aczkolwiek Nowy Sącz, aczkolwiek no to nie jest prawdą. W zasadzie no zniszczenie, wysadzenie. Znaczy no przez ruch, znaczy inicjatorami byli tak naprawdę Rosjanie, znaczy zrobili to polscy partyzanci, ale problem polegał na tym, że jakby sama inicjatywa zniszczenia i wysadzenia zamku była no, chybiona, bo po pierwsze doprowadziła do poważnego spustoszenia miasta, włącznie z samym zamkiem, a przy okazji nie przyniosła oczekiwanych efektów. No jakby tutaj też z tym właśnie zmierzył się dr Golik, także warto to ten tekst, także są tam oczywiście materiały z Bundesarchiv, ale z innych archiwów, także i polskich. Podobnie tutaj jak i ten w tym moim tekście odwołuje się do materiałów związanych z archiwami w Polsce, przede wszystkim w Polsce, choć uważam, że no, tutaj mamy faktycznie spory brak tych archiwów zagranicznych, warto było zwrócić uwagę na archiwa, jeżeli chodzi o okres staropolski, no w Lwowie, bo tam, czy ten okres XIX-wieczny, bo zapewne, czy są tam materiały, pytanie, na ile one poszerzą wiedzę o zamku. No a przy okazji tutaj oczywiście mamy też ten materiał z niemieckich źródeł pokazujący ten obraz i sytuację zamku w okresie także jej okupacji, więc to jest o tyle cenne. Natomiast pozostała część katalogu, no to już przechodzimy tutaj do zagadnień związanych z samym muzeum, no i jego powstaniem, jego poszczególnymi postaciami, które go budowały, ale także i pracownikami, dyrektorami. No i to jest ten element. No będę mówił, no te dwa pierwsze teksty, szczególnie ten mój, no to są takimi tekstami wprowadzającymi, ale jakby niewyczerpującymi, to trzeba od razu podkreślić w pełni, bo i nie mogą na 12 czy tam 13 stronach, bo nie jest człowiek w stanie
10: pełnić tego. No ale myślę, że osoby, które są zainteresowane jakby tematem, to będą szukać, będą drążyć. Dziękuję panu bardzo.
11: Bartłomiej Czech, pracownik działu historyczno-archeologicznego Muzeum w Nowym Sączu. Tak, ja tutaj w tekście próbuję sklasyfikować straty wojenne poniesione przez Muzeum Nowosądeckie na podstawie inwentarzy archiwalnych i zachowanej dokumentacji. Tutaj między innymi no, próbuję zmierzyć się z tematem, jak faktycznie, jakie to były te straty wojenne. Na pewno były one poniesione w trzech etapach. No, pierwsze w grudniu 1939 roku i to było gro obiektów 2231. Kolejny etap to był moment, kiedy wysadzono siedzibę muzeum, czyli Zamek Nowosądecki, i to było aż 1329 obiektów. W ramach weryfikacji tych ocalonych obiektów udało nam się stwierdzić, że było to aż 235 eksponatów wpisanych obecnie pod 215 pozycjami inwentarzowymi.
10: To była trudna praca, szukanie tego, drążenie, zaglądanie do archiwów?
11: Tak, bo każda kwerenda jakby dawała nowy obraz zbiorów, no tak faktycznie to najtrudniejszy był aspekt taki, że nie posiadamy tego pierwszego inwentarza muzealnego przedwojennego. I nawet jest tutaj wzmianka w tej pierwszej części inwentarza, który tutaj tworzył w latach 1947-1942 profesor Romuald Reguła.
10: Pani Anno, pani dział etnograficzny również pewnie stracił coś po wybuchu zamku, ale też udało się ocalić pewne rzeczy, to wiemy z wystawy, którą mogliśmy jakiś czas temu oglądać w Domu Gotyckim. Pani również ma swój wkład w ten katalog, prawda?
12: Tak, no dział etnografii, podobnie jak inne działy, zdecydowanie więcej stracił niż odzyskał po wojnie. Skupiłam się na prześledzeniu początków kolekcji etnograficznej jeszcze w przedwojennych czasach muzeum, przede wszystkim na podstawie zachowanego inwentarza, o którym wspominał Bartek. Wynikało z niego, że w ówczesnych zbiorach ta kolekcja związana z kulturą ludową regionu była podzielona na kilka działów, tak wtedy to określano, nie do końca odpowiadającym tej klasyfikacji, którą my stosujemy dzisiaj, bo na przykład zbiór mebli ludowych czy narzędzi rolniczych, sprzętów domowych był wtedy przyporządkowany do działu sztuki ludowej o charakterze świeckim. Obok dzieł na przykład znanego w piwnicznej artysty Józefa Broniszewskiego, więc to taka dziwna sytuacja. Oczywiście po wojnie tutaj ten zakres tematyczny został rozdzielony. Rzeczy związane z tą kulturą ludową, materialną pozostały w zbiorach działu etnografii. Sztuka ludowa, zarówno świecka, jak i o charakterze kościelnym, trafiły do działu sztuki, a potem do działu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Natomiast z tych rzeczy, które no bezpowrotnie straciliśmy, to przede wszystkim pokaźny zbiór ceramiki, głównie pochodzącej z ośrodka garcerskiego w Starym Sączu. Tutaj z eksponatów no ponad 100 nie przetrwało nic, natomiast szybko po wojnie udało się odbudować tą kolekcję ceramiki, głównie w oparciu o pracę Ludwika Wilusza i Józefa Bilińskiego ze Starego Sącza. No i też bezpowrotnie przepadła kolekcja obrzędów ludowych, tak wtedy się nazywała, czyli cała plastyka obrzędowa, szopki, czy plastyka obrzędowa przekazana do muzeum przez Stefanię Siatkowską, regionalistkę ze Starego Sącza.
10: A co dla was muzealników oznaczają takie straty?
12: No jest to zawsze wielki żal, świadomość tego, co było, przy tym, co zostało, czy to, co udało się na nowo pozyskiwać. Wiemy, że przepadły no te rzeczy najstarsze, być może bardzo cenne, więc no zawsze chyba pozostaje tutaj przede wszystkim żal.
10: W katalogu również znajdziemy taką, można powiedzieć, nowożytną historię muzeum, historię, która zaczyna się w latach 70. i co ona opisuje.
13: To są czasy, które w większości sama pamiętam, bo od lat 80. pracowałam w muzeum, więc w większości wydarzeń, które opisuję, brałam bezpośrednio udział. W wielu wystawach, imprezach, konferencjach, no mnóstwo tego było od 75. roku i też trudno było wybrać to, o czym by się chciało napisać. Ponieważ o wystawach pisałam oddzielnie, o wystawach muzealnych, więc postanowiłam wybrać tylko takie ważniejsze, takie sztandarowe działania naszego muzeum w tym czasie. Zupełnie nie piszę w swoim tekście o wieczorach w muzeum, które też były bardzo ważne, koncerty, które się odbywały w Domu Gotyckim w głównej siedzibie. Myślę, że to trzeba opracować oddzielnie, bo tak wielu wykonawców brało udział w tych wydarzeniach, że po prostu zabrakłoby miejsca w tym katalogu na dodatkowe treści o wieczorach w muzeum. Ale oczywiście jest mowa o tym, jakie powstawały oddziały muzealne, powstawały, znikały, bo przecież różne były koleje tych oddziałów. Jakie wiodące kolekcje posiada muzeum, jakie kupowane były przez te lata do zbiorów kolejne eksponaty, kolejne muzealia i też darowane przez wielu ludzi w tym czasie. Myślę, że tak wiele rzeczy się wydarzyło łącznie z realizacją różnych projektów, które właściwie od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, były realizowane w dość dużym zakresie przez muzeum, projekty inwestycyjne i tak zwane projekty miękkie. Mnóstwo publikacji też, o których wypadałoby może zupełnie oddzielnie napisać jako o działalności muzealnej, publikacji popularno-naukowych i nawet takich stricte naukowych. Jest tak dużo tematów, że musiałam po prostu dokonać jakiegoś wyboru. No i powstał taki tekst, który dotyczy historii muzeum od 1975 roku po współczesność.
10: A mówiła Pani o tym, że tam też znajdziemy w tym tekście takie informacje o tych oddziałach, których już nie ma. Co to były za miejsca i gdzie one się znajdowały?
13: Razem z Sądeckim Parkiem Etnograficznym równolegle budowano oddział budownictwa ludowego w Szymbarku. Ten skansen funkcjonował przez kilka lat, kilkanaście lat w strukturach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ale kiedy zostało utworzone muzeum w Gorlicach, dwory Karwacjanów i Gładyszów, wtedy ten skansen, ten obiekt przeszedł jako oddział właśnie tamtejszego muzeum. Przez kilka lat, bodajże 9, funkcjonował w strukturach muzealnych oddział Zamek w Wiśniczu. Ten oddział też po paru latach przejęła gmina w Nowym Wiśniczu i zawiaduje tym zamkiem obecnie. Wiadomo, że nie funkcjonuje w tym momencie Galeria Dawna Synagoga, która od 2015 roku przestała pełnić funkcję głównej galerii muzealnej na wystawy czasowe. Wróciła do właściciela, do gminy żydowskiej i krakowskiej. No i zmieniły się struktury muzealne, przybyły nowe oddziały, przybyło miasteczko galicyjskie od 2010 roku. Oczywiście nowa siedziba, najnowszy gmach główny od 2018 roku przy ulicy Jagiellońskiej 56, w którym jesteśmy. No, jak żywa tkanka. Coś przybywa, coś się rodzi, coś znika. I też no, taki znamienity tytuł tej wystawy i katalogu. Utracone, ocalone, więc coś tracimy, coś przybywa. Muzeum cały czas żyje i cały czas działa.
14: Od samego początku, oczywiście bardzo krótko i syntetycznie, od samego początku, czyli od takiej, można powiedzieć, genezy, którą możemy gdzieś tam, ta geneza sięga swoimi gdzieś tam drugiej połowy XIX wieku. Od tego trzeba byłoby momentu wyjść. No to są oczywiście starania związane w ogóle. To są rzeczy, które wywodzą się od Szczęsnego Morawskiego, bo właściwie już w 1866 roku Szczęsny Morawski sformułował taką pierwszą myśl, ażeby utworzyć w regionie sądeckim muzeum. To oczywiście była luźna myśl, niepodjęta, można powiedzieć, do końca praktycznie, do końca XIX wieku. No i dopiero, można powiedzieć, że zrealizowała się w jakiś sposób w 1909 roku, kiedy Towarzystwo Szkoły Ludowej podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Ziemi Sądeckiej. Także gdyby szukać jakieś osoby takie, które szczególnie zasłużone w tym momencie do utworzenia tej placówki kulturalnej w Nowym Sączu, no to przede wszystkim Władysław Mazur, czyli nauczyciel szkół wydziałowych, ściśle mówiąc szkoły imienia Konarskiego, która mieściła się tam, gdzie jest dzisiaj Ciuciubabka. No i oczywiście muzeum było taką instytucją zalążkową wtedy, bo przecież nie miało ani swojego lokalu, ani nie miało jakichś wielkich zasobów. To wszystko, te zasoby dopiero się tworzyły i było, można powiedzieć, jakby afiliowaną przy Bibliotece Miejskiej imienia Józefa Szyjskiego. Początkowo wtedy, w tym 1909 roku, biblioteka jeszcze była w ratuszu. W związku z tym to Muzeum Ziemi Sądeckiej było w ratuszu, potem przeniosło się w 1911 roku na ulicę Pierską.
10: Historię można bliżej poznać właśnie w tym katalogu, ale ja mam takie pytanie do Pana jako historyka i też współautora tego albumu. Dla kogo to jest publikacja? Kto powinien ją mieć na swojej półce w domu?
14: W pierwszej kolejności kolejności dla muzeum. Muzeum nie ma dotychczas opisanej własnej historii. Nie, no oczywiście, że tak. Bo jeżeli popatrzymy na to, co jest, jeżeli mówimy o historii muzealnictwa sądeckiego, no to mamy właściwie bardzo skromne artykuły. I to też w niejakiejś, powiedzmy sobie, ogromnej liczbie. Także moim zdaniem muzeum stoi przed zadaniem napisania monografii, a jeżeli nie monografii, to publikacji, która by w sposób całościowy i bardziej, że tak powiem, dogłębny wyjaśniła pewne rzeczy, naprawdę tych wątków, począwszy od samej daty powstania muzeum, która jest, teraz wiem, że to jest 1909, ale do niedawna różne daty krążyły. I potem wielki oczywiście ten temat związany z utratą zbiorów muzealnych, ale nie tylko muzealnych, bo również i archiwaliów.
1: Tak, ale poza tym, że to muzeum powinno mieć na półce ten katalog, to kto jeszcze? Czy młodzi sądeczanie, czy starsi, czy ci, którzy się interesują historią?
14: To każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Jeżeli muzeum jest jakimś fragmentem, wielkim fragmentem, jedną z podstawowych instytucji kulturalnych w Nowym Sączu i na Sądeczyźnie, no to musi w pierwszej kolejności poznać własną historię. No nie można badać, można oczywiście badać inne obszary i w działalności społecznej, kulturalnej, politycznej na Sądeczyźnie, ale jak nie znać własnego, że tak powiem, życiorysu, no to jest nielogiczne.
4: Mówił historyk Leszek Migrała. Katalog można znaleźć m.in. na stronie muzeumsacz.pl. Działa od kilku lat i można tu zobaczyć ciekawe filmy, ambitne i takie, które wybierają młodzi ludzie. Mowa o młodzieżowym klubie filmowym Leżak, który działa w kinie Sokół w Nowym Sączu. O tym, co można tam zobaczyć, opowiedzieli mi koordynatorzy Leżaka Filip Nowak oraz Antek Pomorski.
15: W 2019 pierwszy raz pojawił się Leżak i tak jak powiedziałeś, można poleżakować na Leżaku, chociaż nie jest to jedyna ani najważniejsza atrakcja. Najważniejsze są filmy. Chyba nie mniej ważna jest rozmowa po tych filmach. O, dla mnie to jest zawsze najbardziej atrakcyjna część naszych spotkań. Natomiast tak, w 2019 roku ta inicjatywa się zrodziła. To miała być taka inicjatywa młodsza względem dyskusyjnego klubu filmowego KOT, bo też jednym z pomysłodawców był Karol Szafraniec, który jest prezesem dyskusyjnego klubu filmowego KOT w małopolskim kinie Sokół, w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Oprócz niego również Marta Witek i Aleksandra Sebald jakby wykuwały tę inicjatywę. Ja wtedy zacząłem współpracować z kinem Sokół. To były takie moje początki współpracy z tą instytucją i od samego początku byłem przy tym projekcie. Natomiast chyba najważniejszymi takimi twórcami tej inicjatywy byli sami uczniowie.
1: No właśnie, bo to jest stricte skierowane do uczniów i studentów, czyli do tego młodszego pokolenia, tak?
15: Tak, no stąd to słowo kluczowe, czyli młodzieżowy klub filmowy. Oczywiście rozumiemy to możliwie szeroko, ale najważniejsi tutaj, co się chyba potwierdza, to są uczniowie szkół średnich i studenci. I studenci właśnie szkół wyższych, którzy no, czasem opuszczają Nowy Sącz, czasem wracają do niego, czasem studiują w innym mieście, ale też się na Leżaku pojawiają. Natomiast no, oni tutaj są najważniejsi. I to trochę wyszło z inicjatywy właśnie tych uczniów, którym brakowało jakiegoś takiego może miejsca dla siebie. Oni uczęszczali zazwyczaj na MAF, czyli Młodzieżową Akademię Filmową. Też wieloletni program edukacyjny realizowany w kinie Sokół. Natomiast no, to miało bardziej taki formalny charakter, no bo to oczywiście było wyjście ze szkoły, ale również obfitujące w taką możliwość okazji do wypowiadania się, do uczestniczenia. Natomiast Leżak miał być taki mniej formalny, taki bardziej bezpośredni. Tam zazwyczaj, w zasadzie zawsze od razu porozumiewamy się między sobą, no po imieniu staramy się w taki naturalny sposób przechodzić na taką stopę koleżeńską.
1: Ale ja też wiem, że jakby ty jako filmoznawca i koordynator tego konsultujesz też z młodzieżą, między innymi z Antkiem, dobór repertuaru filmowego. Jak to jest?
15: Tak, jakby też odgórnie zakładaliśmy, że oni, wy, ty, Antek i twoi koledzy, starsi, młodsi, będziecie to współtworzyć. Nie ukrywam, że czasem jest to dla mnie problem, bo wydaje mi się, że moglibyśmy pokazać coś takiego, to może więcej osób by przyszło, ale na przykład tutaj gremium młodzieżowe uznało, że chce zobaczyć tego twórcę, co mnie bardzo cieszy, bo często to są dużo bardziej takie ambitne rzeczy, tytuły, niż to, co nam oferuje ten mainstream.
1: A o te tytuły właśnie Antka zapytam. Powiedz mi, po co najczęściej sięgacie, co najczęściej można obejrzeć na leżaku?
16: Wydaje mi się, że najczęściej będziemy sięgać po jakieś dramaty, mimo wszystko te odchodzące od głównego nurtu w kinie, czyli raczej unikamy blockbusterów, jakichś większych produkcji i ja bardzo sympatyzuję jakby z kinem wschodnim, z kinem Azji, więc na przykład takich twórców jak Koreda można zobaczyć. Oglądaliśmy też różne animacje takie bardziej niszowe, francuskie i hiszpańskie, więc no nie jest to najbardziej oczywiste kino, z jakim można się spotkać na co dzień w repertuarach tych większych multiplexów.
1: A to jest tak, że ty jakby tam jesteś głównodowodzącym i ty podejmujesz ostatnie zdanie, czy konsultujesz razem ze swoimi kolegami, koleżankami, którzy również się na leżaku pojawiają, te filmy? Jak to wygląda? Czy wy robicie sobie na przykład jakąś burzę mózgów?
16: Znaczy na pewno nie jestem tym, który ostatecznie podejmuje decyzję, bo to aż tak ode mnie nie zależy i dobrze, całe szczęście. Ale no, staram się rozmawiać z ludźmi, którzy też tam przychodzą i wymieniamy się jakimiś poglądami, staramy się dojść do jakiegoś konsensusu, co będzie najlepsze w tym miesiącu, na przykład czy odbijamy od tego, co było miesiąc temu, czy kontynuujemy ten trend, więc tak, to na pewno jest jednak decyzja większej ilości osób.
1: A są takie filmy, które twoim zdaniem w ogóle na leżaku nie powinny się pojawić, a takie, które konkretnie trzeba zobaczyć?
16: Znaczy takich, które się nie powinny pojawić, to uważam, że nie ma, bo wszystko można oglądać i im więcej i im ciekawsze rzeczy, tym lepiej. A takie, które konkretnie muszą się pojawić, no nie robimy jakichś retrospekcji jeszcze, więc nie mam takich propozycji, a na przyszłość to na czas pokażę, myślę.
1: Spotykacie się raz w miesiącu.
15: Tak, to taka jest częstotliwość. Tak. Zawsze jest to wybrana środa miesiąca, nie ma takiego stałego terminu, że pierwsza środa, czy też ostatnia, ale zawsze jest to środa, zazwyczaj 16:15, czasem 16. Często też spotykamy się poza leżakiem, czy też komunikujemy się, wymieniając się jakimiś swoimi takimi spostrzeżeniami. Czasem spotykamy się przy jakichś innych projektach, przedsięwzięciach, ale zawsze to jest okazja do takiej właśnie wymiany swoich jakichś doświadczeń filmowych, co też składa się później na ten proces decyzyjny, jaki film pokazujemy. Antek tutaj ma bardzo takie wyszukane poczucie, jeśli chodzi o film. Zawsze wybiera to kino artystyczne i bardzo dobrze. Chociaż nasze pierwsze spotkanie było przy filmie Top Gun Maverick, co jest jednym z największych blockbusterów. Jednym z największych blockbusterów ostatnich lat. Natomiast Antka faktycznie i taką grupę uczestników zawsze ciągnie do tego kina artystycznego i bardzo dobrze. Na przykład propozycją Antka było pokazanie filmu Monster, wspomnianego Koredy, co było według mnie znakomitym pomysłem. Ale to tylko jest przykład na to, że nie ma czegoś takiego jak film, który na przykład nie zasługuje na to, żeby go gdzieś pokazać, czy nie.
1: Wiesz, bo zadałem to pytanie dlatego,
15: ale nie,
1: że jest
15: bardzo dobrze.
1: Mnóstwo takich filmów, które tak. Nic do nas, nam do życia nie wnoszą. My idziemy do kina i potem wychodzimy po tym filmie i mamy jakiś taki niesmak. I właśnie, czy takie filmy powinny się znaleźć, czy raczej nie sięgacie po takie? Bo być tak. Może ja tak odbieram niektóre filmy.
15: Patrzę ale na Antka i się zastanawiam.
1: Ja nie chcę tutaj, wiesz, konkretnych tytułów też podawać.
15: Czy nie podajemy konkretnych tytułów?
1: Nie podajemy.
15: Podaję się, że moglibyśmy podać konkretne tytuły. Tak, zdarzają się takie filmy, ale często to jest na drodze takiego eksperymentu. Oczywiście jest...
1: Bo wiesz, to co tobie się podoba, może na przykład się Antkowi nie podobać i na odwrót, bo każdy jakby z nas ma inny odbiór.
15: Tak, i to jest często też takim problemem przy tym ustalaniu repertuaru, bo jakby innymi priorytetami kierujemy się, czyli innymi wyznacznikami, kiedy chcemy ściągnąć jak najwięcej publiczności. Nie ukrywam, że kiedyś pokazaliśmy film super bohaterski i bardzo dużo osób przyszło. A kiedy pokazujemy kino artystyczne, to bywa różnie, ale nie powiem, żebym nie miał pełnej sali też na takim kinie trudniejszym, artystycznym. Więc to jest troszkę nieprzewidywalne. Natomiast wydaje mi się, że nawet te filmy mniej udane, bo takie też się pojawiały, obiektywnie oceniając je po prostu mniej udane, nawet takie, powiedziałbym, niezbyt mądre, stwarzają okazję do niesamowitych dyskusji. Wydaje mi się, że najlepszą dyskusję mieliśmy po filmie, który według mnie był jednym z najsłabszych filmów, jaki pojawił się na leżaku. Także film to jest jedno i my dostajemy go na tym ekranie, widzimy go, a co z nim potem robimy?
1: No właśnie, no macie dyskusję potem. Tak. I też chciałem o tą dyskusję zapytać, jak to wszystko wygląda? Jest jeden moderator, czy wy rozmawiacie ze sobą, wymieniacie swoje poglądy?
16: No, całą dyskusję jakby zaczyna Filip jako najbardziej doświadczony i jako organizator całego projektu, ale w trakcie już każdy wymienia się swoimi poglądami, nie każdy chce mówić, bo niektórzy są speszeli z początku, ale zazwyczaj otwierają się albo w trakcie, jakby im dłużej trwa rozmowa, tym bardziej są chętni do zabrania głosu,

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: כתבה.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja.

0: SK2, nowy sącz.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas. Czas już iść założy, więc czerwieni słodki wdzięk.

0: SK2.
1: Nowy Sącz.

zdania, borek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warsą. Oni czują samotność, a ja

0: A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi